tu es pour moi.

0: Po co?
1: Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twach różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

główny to pies. A może to jest lot moja dzioć, 11, yes. Pies, może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb. Nie glaszcze więc też nie.

Dziękuję.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w czwartek. Coraz cieplej jest, o tym będziemy mówić, ale teraz ważne wiadomości.
4: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczne w skutkach wstrząsy w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do tych upałów właśnie polskie miasta.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pieszkała, dzień dobry.
4: Dzień dobry, to musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do niedawna z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
5: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną.
4: Tymczasem Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. 1 pozostał w wyrobisku. Nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
4: No to już niemiecki minister Boris Pistorius.
7: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
4: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. Tymczasem urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów. Wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice na przykład pamiętają też o zwierzętach.
8: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
4: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, a już dziś na południu może być 30 stopni. Upalny ma być cały weekend. Jeszcze wieści z Mundialu. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii mistrzostw i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Panama przegrała z Ganą 0-1.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Ruszyła przebudowa Janickiego. Prace są prowadzone na odcinku od Dąbrowskiego do Barańczaka. Wyłączona z ruchu jest zachodnia strona ulicy Janickiego, a ruch odbywa się w jednym kierunku po jezdni wschodniej od Dąbrowskiego do ulicy nad Saganką. Roboty potrwają do 30 września.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Pogoda w Poznaniu.
1: Aktualnie nad Poznaniem mamy sporo chmur. W ciągu dnia spodziewajcie się jednak przejaśnień. Synoptycy zapowiadają też deszcz. Opady będą po południu. Termometry obecnie wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 26. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21.17.
0: Radio Pogoda.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
3: A jakże, 4,5 po 6, Jasia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca, 169 dzień roku, do końca roku 196 dni. Ale takie podobne liczby. Do końca astronomicznej wiosny 2 dni. Słońce wstało dzisiaj 14 po 4, zajdzie o 21. Jeden z najdłuższych dni w roku, ale do tego najdłuższego to brakuje jeszcze minuty. Oho, Międzynarodowy Dzień Sushi jest dzisiaj. Lubią Państwo? Jadają? Istnieje polskie sushi, ale o tym później będziemy mówić. Teraz najpiękniejsze melodie, bo to budzi najlepiej. Rena Rolska, to niby takie proste. Później będzie Bonnie M i Daddy Cool, a dzisiaj będzie chyba już gorąco. Mówimy o tym także w Radiu Pogoda. I proszę pamiętać, bo Michał Pierzchoła w wiadomościach mówił o wodzie dla zwierząt. Jak wszystkie zwierzęta, to wszystkie. Przypominamy, że pszczoły też chcą pić. Proszę im wystawić jakąś tam miseczkę z wodą na własnym balkonie. Bardzo proszę, ja tak robię.

0: Bonnie M w pogodnym poranku Radia Pogoda, już takie wakacyjnie prawie brzmi. 11 minut po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Teraz przegląd porannej prasy od Michała.
1: I na początek Gazeta Wyborcza i tutaj w środku numeru artykuł, ile tak naprawdę zarabiają lekarze. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Lekarze są przeciwni, ale jak dalej czytam, wiedzą, że ich krytyka po prostu się nie przebije. Wyjaśnię od razu, bo wczytałem się w ten artykuł. Tak. Teraz te zarobki lekarzy są zbierane, tyle tylko, że nie są powiązane z PESEL-em. I to wygląda mniej więcej tak, że mamy osoba, lekarz numer 1 zarobił powiedzmy 15 tysięcy złotych, lekarz numer 2 zarobił 7 tysięcy, lekarz numer 3 ileś tam. Natomiast może się okazać, że lekarz numer 1 i 2 i 3 to jest ta sama osoba, bo do 14 w szpitalu, od 15 do 18 w przychodni. Tak. No ale jakby powiązanie numeru PESEL sprawi, że będzie tak naprawdę wiadomo, ile konkretnie człowiek zarobił na wszystkich swoich etatach czy innych
0: i
1: działalnościach.
0: We wszystkich szpitalach, bo czasami w jednym czasie pracują w dwóch szpitalach.
1: Tak, po co rządowi takie informacje, to już Państwa odsyłam do Gazety Wyborczej. Parę stron dalej, również właśnie w Wyborczej, artykuł o tym, że warto czytać etykiety, na przykład wodach smakowych, bo tu jest podany przykład wody smakowej z wielkim napisem truskawka, piękne truskawki na etykiecie. Gdyby się wczytać właśnie w skład, to okazuje się, że tych truskawek tam jest 0,1%,
0: czyli
1: 1/10. Nie byłbym sobą, gdybym nie policzył. Tak. Litrowa butelka wody i tej truskawki jest tam mniej więcej 15 kropelek tego ekstraktu. Ale jest wielka truskawka, producent nie widzi w tym nic złego, bo mówi, no przecież jest, w czym macie problem. Natomiast właśnie, zachęcamy do czytania etykiet i o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A na koniec jeszcze w Super Ekspresie informacja o tym, że bandzior szuka przyjaciela.
0: Rozumiem, że bandzior to pies, powiedz to od razu.
1: Bandzior to psiak ze schroniska w Łodzi. Takich bandziorów i takich zwierzaków szukających przyjaciół i nowego domu jest wiele. No i tutaj właśnie apel o to, że jeśli ktoś z Państwa poszukuje takiego bandziora do przygarnięcia, to może warto się właśnie do schronisk wybrać w Super Ekspresie szczegóły.
0: A wyobrażają sobie Państwo, idą Państwo po ulicy i krzyczą za psem: bandzior! Bandzior! Do nogi!
1: No szacunek
0: jaki
1: na dzielni
0: respekt,
1: wtedy.
0: Otóż to. A może mają Państwo psiaka o jakimś takim naprawdę wyjątkowym imieniu, albo znali Państwo jakiegoś, to zapraszamy 22 444 4004.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20,5 minuty po godzinie 6. Dzwonią Państwo uradowani od samego rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, dzień dobry Pani Ludmiusie, dzień dobry Pani Michale.
0: Kłaniamy się.
1: Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Gdańska. O. Dzisiaj zapowiadają, że będzie ciut cieplej. Mhm. 15-20 stopni może już w końcu będzie, albo może 22. Na pewno będzie słońce, czego się cieszmy. Także miłego, spokojnego dnia życzę dla wszystkich Państwa i słuchaczy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. No, w zapowiedziach w Gdańsku dzisiaj maksymalnie 19,7 stopnia. Takie są prognozy. Nie wiem, dlaczego akurat 70. Chodzi oczywiście o temperaturę w cieniu, więc w słońcu będzie jeszcze więcej. Nareszcie. No, ale najcieplej dzisiaj będzie w Legnicy, ponad 25 stopni.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: rozmowy, więc ten temat na pewno pojawi się w wiadomościach. Będziemy też analizować wraz z ekspertami ceny paliw, to czego możemy w najbliższym czasie spodziewać się na stacjach benzynowych, ponieważ jak Państwo pewnie już słyszeli z wiadomości z Radia Pogoda, w tym tygodniu rząd wygasił obniżkę akcyzy na paliwa. Jeszcze obowiązuje cały czas niższa stawka VAT-u, ale być może pod koniec czerwca i to się zmieni i VAT wróci do tej swojej podstawowej składki.
1: A propos właśnie, przedsiębiorcy wcale się nie cieszą, że jest ten niższy VAT, ponieważ oni sobie odliczają ten
0: VAT. Tak, oni płacą cenę netto, więc wszystkie firmy tak naprawdę tej obniżki nie widzą.
1: Tak.
0: Natomiast ropa tanieje na rynkach światowych, no bo mamy na razie zarysowany rozejm, podpisanie być może dopiero jutro, zobaczymy. Eksperci będą się wypowiadać, czego, jakich cen możemy się w najbliższym czasie spodziewać. I też o filmowej lalce powiemy, bo film jest na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że 80% już jest zrobione. Teraz dokładane są efekty specjalne, muzyka, jakieś kosmetyczne poprawki. Premiera, przypomnę, pod koniec września. No ale na plan to już nie zajrzymy. Do studia filmowego. Zajrzymy.
1: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 28 minut, punktualnie o 7:00. Obiecany Czesław Niemen już teraz.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda to Saragossa Band i Zabadak z 77 roku. Wielce, wielce popularny przebój w Polsce i wtedy, i teraz. Tak jak wielce popularni nasi trzej panowie, czyli Świnki 3, Wojciech Pijanowski, Krzysztof Czewczyk i Włodzimierz Ziętarski, spotkają się z Państwem w najbliższą sobotę o godzinie 14 po raz setny. Seteczka panom stuknęła. Jakieś pytania od Państwa do panów w mediach społecznościowych, w relacjach w mediach społecznościowych Radia Pogoda? Jest specjalne okienko, można zadawać panom pytania i odpowiedzą na nie właśnie w najbliższą sobotę po godzinie 14. No gorąco polecamy ten program, naprawdę. Będzie fajnie, będzie jubileusz. A za chwilę Bogdan Łazuka. Radio

0: oceanu.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale cza-cza, señorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo wybierając auto elektryczne otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. 2 dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
1: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do Posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 7. W wiadomościach Radia Pogoda Michał Pierzchoła mówił, że idą upały i trzeba przed tymi upałami chronić czy wspierać właściwie zwierzęta. Jest taki słuchacz we Wrocławiu, pan Bogdan, jeśli się nie mylę, a chyba się nie mylę, który jest cudownym człowiekiem i zawsze wynosi wody ptakom i poi pszczółki. I ja też mówiłam o tym pojeniu pszczółek, bo na balkonie każdy może wystawić jakąś miseczkę, w której będzie nie za dużo wody, żeby się nie potopiły, ale wszystkie zwierzęta też będą chciały pić podczas tych upałów i chyba nie tylko zwierzęta.
1: Pani Asiu, ja również chcę pić. No. Właśnie szykuję sobie zieloną herbatę. O, pozdrawiam. Proszę. Dobrego, miłego dnia.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No to pana zdrowie. Ja tutaj mam kawę w sporych ilościach, a także wodę. Nie wiem, jak państwo, ja mam tak, że latem jakoś nie ciągnie mnie do herbaty. Całą zimę piję herbatki przeróżne ziołowe zazwyczaj, albo zieloną właśnie. A latem tylko woda. A państwo jak mają? 22 444 4004.

0: Ależ tego się przyjemnie słucha, Julio Iglesias. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Wrócimy do najpiękniejszych melodii, ale dopiero po siódmej po wiadomościach. Teraz za 4:07 i co za chwilę w wiadomościach, Michale?
1: O Małgorzatach będziemy mówić. O Małgorzatach, które zjadą do Krakowa już w sobotę.
0: Takie specjalne święto, Małgoś?
1: Takie właśnie. O. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: No pewnie, zapraszamy serdecznie.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją
13: historię. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Została ostatnia reklama.
15: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej wpadnie Robert Janowski z życzeniami, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
16: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w ukraińskiej stolicy. Rząd chce zbierać informacje o zarobkach lekarzy. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
0: Michał Pierzchała.
1: Rosjanie znowu zaatakowali Kijów. W nocy było słychać wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Dziś zbierze się Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, która zdecyduje o przyszłości dyrektorki do spraw medycznych tej placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery z dyżurami widmo i przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Nowe informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Pogoda Cezary Jaszczyk.
17: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
18: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
19: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
17: Kwitował premier Donald Tusk.
1: W ekspresowym tempie Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier i minister obrony, ale z zawodu lekarz, Władysław Kosiniak-Kamysz, zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
20: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
1: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty jest także zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej, wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach. Po raz 10 Małgorzaty spotkają się w Krakowie. W najbliższą sobotę w magistracie odbędą się tradycyjne imieniny. O tym, co znalazło się w programie, mówi Małgorzata Stuch.
21: Imieniny jak to imieniny. Będą prezenty, będzie ciasto, będzie kawa, występy artystyczne, no i spotkanie około 200 wyjątkowych kobiet.
1: Szczegóły na facebookowym profilu Małgorzaty dla Małopolski.
0: Drogie Małgorzaty, niech się Małgorzaty doskonale bawią na swoim święcie.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Ghana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.

0: rozkaz. Radia Pogoda.
1: Trwa remont torowiska na Dąbrowskiego. Z tego powodu na odcinku od Żeromskiego do pętli Ogrody obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięto przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Dąbrowskiego w rejonie Botanicznej, a ruch skierowano na przejście i przejazd przy Miłej.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni. Jest pochmurno, ale według synoptyków niebo będzie się przejaśniać. Po południu jednak możliwe są także lekkie opady deszczu. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby. Jakość powietrza jest dobra.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Witamy w czwartek, 18 czerwca. Mamy 169 dzień roku. Do końca roku 196 dni. A do końca astronomicznej wiosny, bo to wiosna jeszcze, proszę Państwa, 2 dni.
3: Ale właśnie lato przyjdzie z przytupem, bo to naprawdę będą wysokie temperatury.
2: Tak się zapowiada, chociaż na razie nie jest jakoś szczególnie gorąco. Temperatura na zewnątrz w Warszawie 16.
3: Ale ja wyszłam w kurtce z domu i wyszło słońce w międzyczasie, to szybko tę kurteczkę ściągałam, mimo że była 5:30. Także proszę mieć na uwadze, że na razie jeszcze ubieramy się na cebulkę. I gramy Państwu pięknie w Vox, a gdyby tak w Radiu Pogoda.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 13 minut po godzinie 7, Robert Janowski. Dzień dobry, Robert.
2: Dobry, dzień dobry.
3: Mamy czwartek, dzień dobry wszystkim. Uśmiechamy się 18 czerwca. Kto lubi osiemnastki? Elżbieta, Emil, Marek i Paula, bo dzisiaj mają imieniny i dzisiaj, gdybyście nie wiedzieli, gdzie pójść na kolację albo kogoś zaprosić, no to możecie iść na sushi, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sushi. O, ale to jest zapożyczone jakieś to święto, bo to nie jest nasza polska tradycja kuchenna przecież. No i 18 czerwca urodził się nie byle kto. W 1942 roku Paul McCartney z Beatlesów, gitarzysta, Sir, czyli szlachcic,
2: tak
3: Sir
2: jest.
3: Paul McCartney. W 1943 roku urodziła się Rafaela Cara, włoska piosenkarka, aktorka, tancerka, osobowość telewizyjna. To jest taka ikona każdego Włocha. Wszyscy ją uwielbią, czczą i szanują. W latach 70., 80., 90., w ogóle do końca swojego życia nie mogła pójść spokojnie na kawę, bo po prostu biegali za nią cały czas paparazzi. Niezwykle, zresztą piękna kobieta. I jeszcze Jankowi Wojdakowi, szefowi czy mózgowi grupy Wawele, chcieliśmy złożyć urodziny, chciałem też osobiście, bo Janek dzisiaj ma urodzinki, wszystkiego najlepszego dla ciebie. I może poprosimy, żeby zaśpiewał razem z grupą Wawele utwór pod tytułem Żółte Plaże.
2: No to gramy oczywiście i dziękujemy.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Ricky Poveri w pogodnym poranku Radia Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Gdyby się Państwo w najbliższy weekend wybierali do Krakowa, przypominamy, są imieniny Małgorzaty i tam zlot Małgoś z całego kraju się odbędzie. W piątek będzie się też dużo działo w Parku Jordanowskim.
1: To ja coś wiem na ten temat.
0: I o tym też będziemy mówić, więc jak Państwo już tam będą, to także w weekend można wpaść do Pałacu Krzysztofory na fantastyczną wystawę Kunszt i Rzemiosło właśnie w Krakowie za darmo, jeśli się jest klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi i posiada się legitymację. Po prostu wejście na legitymację zupełnie za darmo. Gorąco polecamy i Kraków, i właśnie tę wystawę. Radio Pogoda, Klub Pogodnych Ludzi też polecamy. Jak się do niego zapisać, będziemy jeszcze dzisiaj mówić na antenie Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najpiękniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Kolorowe lato nadchodzi, do końca wiosny dwa dni, śpiewała Ewa Bem oczywiście w Bem i Bem. Ewa Bem jako nasza artystka codziennie po godzinie 15 opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach w rozmowie z Moniką Tarką. Prosimy tego posłuchać dzisiaj także. Za 28 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i remontu, który się w tymże radiu odbywa.
1: Na chwilę przestali wiercić, jaka to ulga.
0: Ale mamy Państwu coś ważnego do powiedzenia i może to będzie inspiracja obiadowa. Robert Janowski mówił, że dzień sushi, który dziś właśnie przypada, to jest takie niepolskie kulinarne święto. Pozwolimy się z Robercikiem nie zgodzić. Polskie sushi w dowcipie to gołąbki oczywiście i każdy może je zrobić. Ale przysięgam, istnieje coś takiego i można o tym poczytać w internecie, jak polskie sushi, czyli kashi. I daje się tam rybę, najlepiej wędzoną, owija się ją w kaszę gryczaną albo jęczmienną, bo tak się trochę rozgotowuje i klei, a później zawija normalnie w te glony nori i w taki sposób podaje z sosem sojowym i też jest pyszne. I to jest dla mnie inspiracja. Jeszcze nie wiem, czy gołąbki, czy kashi.
1: Jak nie, byś? Gołąbki. Gołąbki, Asiu, gołąbki, gołąbki. Tak.
0: Powiedział tradycjonalista.
1: Kashi mi jakoś tam nie przemawia.
0: No ale kaszotto jadłeś i pyszne, zamiast risotta. No dobrze, okay. Dobrze. Zostajemy przy gołąbkach. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zdzisława Sośnicka, przed nami Julia i ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. A dlaczego ty jeszcze kawki nie masz, Zygmuncie?
1: No bo mam pusty kubeczek.
0: No, i to naleje?
1: I sam się nie napełnił.
0: Dobrze, to Zygmunt idzie zrobić sobie kawę, a my Państwu już chcemy powiedzieć, że dzisiaj po godzinie 12 i w ogóle w tym tygodniu Szlachetne Zdrowie i Ewa Podolska rozmawia ze specjalistami oczywiście do spraw zdrowia. Profesor Zbigniew Gaciąg jest gościem w tym tygodniu i Ewa Podolska z panem profesorem rozmawiają o nadciśnieniu tętniczym. I teraz właśnie jest ten moment, kiedy Państwo przerywają to, co robią i idą sobie zmierzyć ciśnienie. Najpierw 10 głębokich, spokojnych wdechów i wydechów, a później mierzonko ciśnienia i zobaczymy, co wyjdzie.
1: Ale dla nas to też była inspiracja i pomierzyliśmy sobie ciśnienie i ja w przyszłym tygodniu mam wizytę u mojej pani doktor. W związku z tym.
0: Od przypadku, proszę Państwa, od przypadku. Więc mierzymy sobie ciśnienie regularnie, na przykład teraz. A za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. 2+1 będzie Wstawaj, szkoda dnia.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
16: Radio Pogoda, 103,4 FM.

9 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dawno nie było tej najpiękniejszej melodii, którą za chwilę Państwo zagramy, ale pomyśleliśmy sobie, Beatlesi. Proszę bardzo, będą Beatlesi już teraz w pogodnym poranku, a później zaprosimy Państwa na to, na co zazwyczaj o tej porze zapraszamy. Nie na śniadanie.

0: No właśnie. When I'm 64. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To byli Beatlesi. Przed nami wiadomości, bo to już za 6:08. Michale, co w wiadomościach?
1: Houston, mamy problem. Portugalczycy tak mówili po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu, bo ten mecz odbywał się właśnie w Houston.
0: Tak.
1: No i tak, no poszło im, no właśnie, tak mamy sobie problem. No szczegóły
2: jak
1: tego.
2: Jak im poszło?
1: 1-1. Aha. A miało być dużo więcej.
0: No, dla Portugalii to
1: z
0: tak
1: Republiką
0: sobie.
1: Demokratyczną Konga. Szczegóły z mundialu i inne tematy w wiadomościach już za moment.
2: Ja jestem przekonany, że państwu pójdzie lepiej w szybkiej piątce. Nagrody do wzięcia. Nagroda gwarantowana to nasza piękna jubileuszowa koszulka. A główna nagroda to parasolka, która może być i od deszczu,
0: i od słońca, które nadchodzi.
1: Czyli będzie 1-0 dla państwa, tak? Państwo nas ograją.
2: Nawet 2-0.
1: A my się damy ograć.
2: Bo koszulka i parasolka.
1: Jeszcze numer telefonu.
2: 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
3: Autopromocja.
4: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
5: Świnki 3.
6: Zapraszam państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda. Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200 odcinek Świnek.
7: To ja państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
4: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski.
7: Już w najbliższą sobotę o 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
18: Została ostatnia reklama.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jedna z moich ulubionych, najpiękniejszych melodii, czyli Malowana Lala. Bardzo głośna piosenka w wykonaniu Karin Stanek. Zaraz po godzinie 8:00. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
1: Ceny na stacjach paliw na razie są stabilne, mimo wygaszania przez rząd programu CPN. Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu mówią wprost: jest problem. Filmowa lalka i już na ukończeniu.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dzisiaj kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
20: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
21: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
20: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
21: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
20: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
1: Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano między innymi natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Houston, mamy problem, tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz widział Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Radia Pogoda.
22: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja. Mecz Portugalii, 6. Mistrzostwa Świata, rekordowe Cristiano Ronaldo. No i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zair. Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
1: Filmowa lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
23: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
1: W roli Wokulskiego w najnowszej lalce wystąpi Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
0: Ale fajnie, bo to znaczy, że będzie film, może być dwuczęściowy, rozszerzony, wersja reżyserska, a potem jeszcze serial z tych 5 godzin. Ja się bardzo cieszę. Na stronie www.radiopogoda.pl przeczytają Państwo także cały duży artykuł o nowej lalce i sprawdzą się Państwo w quizie, czy to z krzyżaków, czy to z lalki. Proszę się sprawdzić www.radiopogoda.pl.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Dzisiaj pogoda będzie w kratkę. Spodziewajcie się zarówno przejaśnień, jak i lekkich opadów deszczu. Kropić ma po południu. Termometry obecnie wskazują 20 stopni. Z każdą godziną będzie cieplej. Po 12 temperatura wzrośnie aż do 27 stopni. Jeszcze cieplej ma być jutro. A aktualnie ciśnienie jest wysokie, wiatr wieje słaby.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
3: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek 18 czerwca. To jest 169 dzień roku. Wschód słońca jak od kilku dni, 4:14, zachód o 21:00, a to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego w roku. Jedną minutę.
4: Moja ulubiona pora roku. Naprawdę to jest właśnie teraz. W pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy rozmawiać o nadchodzących upałach i o tym, co pić, żeby się napić. Bo Państwa się okazuje interesuje ten temat. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej oczywiście szybka piątka, czyli zabawa z nagrodami, a teraz piosenka, którą pasjami uwielbiam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękujemy, że zechciała pani odebrać telefon, bo kilku koro nawet słuchaczy nie chciało i nie zagrało. A pani odebrała i ma pani prezent od nas.
3: Tak.
0: Pani Ewo, czy kiedyś już brała pani udział w szybkiej piątce?
3: No oczywiście.
2: Oczywiście.
0: Z jakim skutkiem?
2: No właśnie.
3: Juhu, siabadabadu.
2: Czyli dobrze było.
0: Czyli było dobrze.
3: No było, ale nie wiadomo jak będzie.
2: Już jest dobrze, pani Ewo. Koszulka jubileuszowa z jedenastką Radia Pogoda. Jakby mogła pani ściszyć radio, bo się słyszę od pani z domu.
3: Wyłączyłam.
0: Dobrze.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję. I tak się słyszę.
0: Koszulka już jest jubileuszowa, będzie parasolka i od słońca i od deszczu, jeśli poprawnie poda pani 5 słów, 5 określeń, 5 kategoriach w ciągu 30 sekund.
2: A litera dzisiejsza to...
0: Litera T.
2: Jak Tamara nasza, na przykład Pawlik Lipska.
0: Mhm.
2: Czy to jasne?
3: Tak.
0: Panie Ewo, możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Toruń. Mhm.
0: Zawód.
3: Stokarz.
0: Mhm. Narzędzie.
3: Dalej.
0: Drzewo.
3: Topola.
0: Kabaret.
3: Tej. Mhm.
0: Narzędzie
2: do prania.
3: Toporek.
0: No i rzuciła pani tym toporkiem w ostatniej chwili.
2: Tak jest, ale bardzo dobrze i w sam środek tarczy. Wygrywa pani komplet nagród, czyli ta wspaniała parasolka Radia Pogoda jest pani, pani Ewo.
3: No dziękuję. I koszulka.
2: No.
0: I koszulka. Rozmiar uzgodnimy za chwilę.
2: Ale to poza anteną. Dziękujemy,
3: poza pani... anteną. Poza anteną tak, lepiej. Tak.
2: Tak właśnie będzie. Dziękujemy, że pani z nami jest od rana, pani
3: dziękuję,
2: Ewo.
3: Dziękuję bardzo, że państwo odebrali. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za tak super program.
0: My dziękujemy, że mamy tak super słuchaczy jak pani Ewa.
2: Tak jest, polecamy się. I proponujemy państwu, że jak państwo zgłaszają się do Szybkiej Piątki, to proszę później odbierać telefon, co? Dziękujemy.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: 21 po 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gromkie dzień dobry. A dla kogo? Dla wszystkich nowych słuchaczy Radia Pogoda.
1: A mamy takich?
0: Aha. Pani Irenka napisała do nas na Messengerze. To jest ten komunikator od Facebooka. Serdecznie witam Radio Pogoda. Dopiero parę dni temu odkryłam waszą stację.
1: Proszę, lepiej późno niż wcale.
0: Gracie przepięknie, najcudowniejsze utwory. Życzę miłego dnia, przy pysznej kawusi i waszej wspaniałej muzyce. Pozdrawiam z Wielkopolski. Irena napisała.
1: Pani Ireno, pozdrawiamy serdecznie. Proszę przekazać informacje znajomym, rodzinie, że jest takie radio.
0: Tak jest, niech się niesie dalej. No i witamy w gronie najzacniejszych słuchaczy radia na całym świecie.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Została ostatnia reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.

0: Ale chciałem wspomnieć o tym, o czym pani mówiła przed godziną 7, że będą upały, żeby pić napoje, żeby się składać. Tak. Ja gorąco polecam nie tylko zimą, ale przede wszystkim latem zieloną herbatę o temperaturze otoczenia w granicach 20 stopni. Ja wiem, że najlepiej chcielibyśmy się schłodzić szybko z kostkami lodu, ale żeby dobrze się schłodzić i nawodnić, to trzeba napić się właśnie herbaty zielonej, może dodatkiem mięty, cytryny. No i trzeba jeść dużo cytrusów. Nie w okolicach Bożego Narodzenia, tylko właśnie teraz, kiedy są upały. Cytrusy po prostu doskonale nawadniają i schładzają organizm. Pozdrawiam serdecznie, do miłego Zbyszek z Dolnego Śląska.
1: Bardzo dziękuję, panie Zbyszku. Ja tam mam jeden napój, który po prostu uwielbiam. Kompot.
2: Kompot z wiśni. Zapomniałam zupełnie, no pewnie. No. Tak, no jak przy tych cytrusach.
1: Schłodzony.
2: Jesteśmy,
1: nie
2: to,
1: ma nic lepszego.
2: Ja bym też wybierała sezonowe owoce polskie. Są pyszne właśnie. Wiśnie, porzeczki, jabłka.
1: Tak jest. Kompocik,
2: melony.
1: Kompocik, proszę państwa.
2: Niech nam na zdrowie wyjdzie i już.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 9. Już teraz zapraszamy na godzinę 18. Wtedy na antenie Tamara Lipska. No właśnie, ale nie sama.
1: A dzisiaj po 18 moim i Państwa gościem będzie pani Maria Ciunelis. Będziemy rozmawiać między innymi o spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda. Otóż tak się składa, że pani Maria grała już w tym spektaklu kiedyś Iwonę. Teraz, jak sama żartuje, dostała awans społeczny i w tym samym spektaklu po 30 latach gra królową. Ale to nie jedyny temat naszej rozmowy. Po więcej zapraszam dzisiaj Waleńsław po 18 w Radiu Pogoda.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy. Maria Ciunelis w rozmowie z Tamarą Pawlik-Lipską. To jest aktorka, która grała w moich ulubionych filmach kilku. Wino truskawkowe, nie wiem, czy Państwo widzieli, z 2007 roku, no i wcześniejszy film Ostatni dzwonek, niezmiernie wzruszający. Do przypomnienia, proszę Państwa, wywiad koniecznie, do posłuchania dzisiaj po 18.
3: Radio Pogoda.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Do niedzieli potrwają utrudnienia w rejonie parku tenisowego Olimpia. Nie będzie dojazdu ogólnego do ulicy Warmińskiej i na Golęcin od strony Małopolskiej, a Kaszubska będzie jednokierunkowa w stronę Mazowieckiej. Wjazd w Warmińską będzie możliwy tylko od strony Wojska Polskiego.
9: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 10 minut będzie 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Maturzyści w Polsce na dniach powinni poznać wyniki swoich egzaminów.
1: No, na początku lipca.
0: No, to tak prawie na tygodniach, dobrze. A niektórzy dopiero do matury przystępują i o takim właśnie przypadku opowie Michał.
1: Znaczy niektórzy to Włosi i tam jest 500 tysięcy właśnie maturzystów. Wśród nich jest 70-letni piosenkarz Pupo.
0: Proszę się nie śmiać z tego pseudonimu. Pupo to znaczy laleczka albo marionetka.
1: No, liceum porzucił w wieku 16 lat, by zająć się muzyką. W tym czasie sprzedał ponad 20 milionów płyt, no ale teraz nadrabia naukowe zaległości. Dodał, że w razie pomyślnego wyniku matury chce pójść na studia i mówi tak. Wiem, że z praktycznego punktu widzenia nie zmieni to mojego życia, ale pomoże mi zwiększyć wiarę w siebie i moje poczucie własnej wartości. Był pytany, czy będzie ściągał podczas matury. Odpowiedział, nie, żadnej drogi na skróty. A zapowiedział też, że jak zda, to zrobi koncert w jego klasie licealnej.
0: O, i fantastycznie. I oczywiście życzymy jak najwyższych wyników. 70 lat to początek nowego życia. Czemu nie?
2: Sudi noi, lo devo solo a te. To tytuły piosenek.
0: Przypominamy, że chodzi o włoskiego, bardzo modnego w tym kraju piosenkarza Pupo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 8 minut. 9:00.

0: Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Bardzo często przez Państwa wybierana piosenka w moich najpiękniejszych melodiach. Przypomnę, to audycja dla klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi, którzy wybierają 6 swoich ulubionych piosenek i rozmawiamy o nich i nie tylko o nich w każdą niedzielę między 14 i 16. I teraz też tak będzie, wystąpi pani Angelika, która wspaniale sobie wybrała piosenki i o nich właśnie pogadamy. A teraz za 5:09 wiadomości za chwilę.
1: W Kolumbii jest uniwersytet. I na ten uniwersytet pojawił się tam jaguar. I w bardzo ciekawe miejsce się skierował. I o tym opowiem Państwu za chwilę w wiadomości.
0: Zwierzę takie w sensie.
1: A no tak. A co ty myślałaś?
2: Nie samochód.
0: Że samochód.
1: Nie, zwierzak. Taki kociak.
0: A dobra. Wiadomości już za chwilę, zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
17: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co na wadnia najlepiej, czyli co pić albo jeść w trakcie upałów? Wrócimy do tego tematu po godzinie 9. Teraz będą bardzo ważne wiadomości.
1: Wstępne porozumienie pokojowe między USA i Iranem podpisane. Na polskich stacjach paliw taniej niż wczoraj. Kąpieliska morskie w Gdańsku z nowym sprzętem.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to wychodzące z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci, a co znalazło się w umowie, o tym Tomasz Orchowski.
2: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
1: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obydwu stron. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. 6 zł i 6 groszy, tyle wynosi maksymalna cena benzyny 95. Za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6,39. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw spadła w porównaniu ze środą. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
18: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
19: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
18: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
20: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
18: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić. Na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
1: Chwilę grozy przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
0: Może nie książki go przyciągnęły, ale na pewno cisza i spokój w tej bibliotece. Za to kochamy biblioteki także, prawda?
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików. Pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
5: Pogoda.
1: Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe dzisiaj burze. Na termometrach od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, około 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
0: Będzie gorąco, proszę Państwa. Michał Pierzchała, dziękujemy.
1: Dziękuję.
5: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
22: 5 minut po godzinie 9:00. Co tutaj się w tym studiu wyprawia, proszę Państwa? Ja nie wiem, czy...
0: Tak, śmialiśmy.
22: Czy w ogóle da się kontynuować?
0: Śmialiśmy się jak głupi do sera.
1: Do chałwy chyba, bo nasza tutaj Izunia przyniosła chałwę maślaną, tak?
22: Tak, proszę.
1: Nie jedliśmy jeszcze takiej.
0: Jeszcze takiej nie jedliśmy.
22: Dobra, to ja podam czas. 8:05. Witamy Państwa w czwartek, 18 czerwca. Dziś imieniny obchodzą Elżbieta, Emil, Marek i Paula.
0: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dla chętnych Międzynarodowy Dzień Sushi. Ustaliliśmy już, że polskie sushi to gołąbki. Na przykład można zrobić dzisiaj na obiad. Ale chyba lepiej chłodnik, bo idzie upał. Gramy Państwu pięknie. Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim.
3: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
4: lub mogła
3: westchnąć z wdziękiem.
4: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
3: Parararara, parara, parara, parara.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
4: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
3: Mój Boże.
4: Piosenka to są dla chanson.
3: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
4: na braczek rzucony na rynek,
3: na taki jakiś nie taki ten byt.
4: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
5: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.

0: Pogodę, poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. No i jak tam u ciebie wypadło?
1: No co, no 95%. No nie miałam 100%, właśnie,
0: no ja
1: bo też
0: nie miałem
1: 100%. Skusiłam na jednym pytaniu.
0: Ja miałem też 95, a mówimy o quizie, proszę państwa, który jest na naszej stronie internetowej, stronie Radia Pogoda. Quiz poświęcony jest wczasom i generalnie wakacjom
1: tak.
0: W PRL.
1: Właśnie, dokładny tytuł. Lato w PRL i jeśli jeździłeś do chałup, musisz zdobyć 15 na 20. Nie jeździliśmy do chałup i pewnie dlatego zdobyliśmy 19 na 20, ale mamy tutaj pewną wątpliwość. Zygmuncie.
0: No tak, bo ja jeden błąd popełniłem. Pytanie brzmiało tak. Największym postrachem na wiejskim podwórku był A. Koń, B. Kogut, C. Byk. Ja najbardziej bałem się byka.
1: Bo ty nie byłeś na wiejskim podwórku.
0: Tak, ja nie byłem na wiejskim podwórku.
1: No
0: ty sobie chyba żarty robisz.
1: No, ale
0: a dokąd się wyjeżdżało w czasie wakacji?
1: Ale
0: jak człowiek był dzieckiem tylko na wieś.
1: Po jakim wiejskim podwórku szwendał się samopas byk?
0: A widzisz? A po tym się szwendał.
1: Najbardziej się byka bałem. Nie, no. Moim zdaniem chodzi o koguta, który biegał samopas.
0: No, kogut to była prawidłowa odpowiedź, ale ja się najbardziej bałem byka i dlatego popełniłem byka i mam 95, a nie 100.
1: Ile mają państwo? Proszę to sprawdzić koniecznie. Strona www.radiopogoda.pl. Zabawmy się razem. Także muzycznie Love is Strange już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 9:13.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Iga Cymbrzyńska. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za chwilę Andrzej Dąbrowski, to sprawił rytm. Jedna z ulubionych, takich najpiękniejszych melodii. 20 po 9. Idą upały, co pić, żeby się nawodnić albo jeść.
1: Dzień dobry, ja bym chciała sobie zabrać głos w sprawie tego nawodnienia. Ja myślę, że takim wspaniałym owocem, który nawadnia, jest arbuz.
0: Bo
1: ma dużo soli mineralnych, ale ma naprawdę niesamowitą tam ilość wody. Także polecam. Pozdrawiam słuchaczy i redakcję. Proszę nas z Warszawy.
2: A to prawda, wprowadzamy na naszą listę chłodzących napojów i owoców. Dobry jest arbuz z lodówki.
0: Tak jest, arbuz, melon. Ja mam wrażenie, że jak jest temperatura powyżej 25 stopni, to ja się przynajmniej w 50% składam z arbuza. I właśnie te czasy nadchodzą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
5: Ale cza cza señorita.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Expert.
6: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
7: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.30. Ile tam na termometrach na razie w tej chwili?
1: Rano było 16.
0: Teraz już 20, pewnie? Maksymalnie będzie 25. I ogólnie, proszę Państwa, idą upały, więc należy się nawadniać. Uczulamy na to. Zwłaszcza osoby starsze, które mają problem z tym, żeby dużo pić, bo po prostu nie czują pragnienia i to powinien być taki nawyk. A czym się nawadniać? A to niektórzy Państwo mówią, że herbatką, Zygmunt, że kompotem.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Tak, się chyba zgadzają z Tobą słuchacze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Asiu, dzień dobry Panie Zygmuncie. Co prawda zadzwoniłam się do Waszego porannego programu po raz pierwszy. Natomiast ja w kwestii co pić w upały, tak jak Pan Zygmunt, kompociki domowe, które był rabarbarowo-truskawkowe, dzisiaj będzie agresu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa oraz wszystkich słuchaczy. Ewa z Duszyn Wielkopolskich.
1: Panie Ewo, ja bym do tego agrestu dorzucił jakieś truskaweczki. To tak bardziej kolorowo, ładniej wygląda i dobrze smakuje.
0: A ja bym chciała wiedzieć, skąd pani wzięła agrest?
1: No z krzaka się bierze głównie.
0: No tak, chyba że ma się własny krzak. Bo tak w sprzedaży to już bardzo dawno nie widziałam, szczerze mówiąc. Zresztą tak
1: nie,
0: samo
1: chyba,
0: jak
1: chyba polskiego agrestu jeszcze nie ma.
0: Chyba nie ma.
1: Ale kompot z agrestu plus truskawki.
0: Kocham. Nie. A później wyjazdanie jeszcze tych truskaweczek najlepszy. I agreścików z tego. No, mniam, mniam, mniam, mniam. Pozdrawiamy. Orzeczony był.

0: Ej, co to się dzisiaj dzieje w tym studiu, proszę Państwa?
1: Ale co tu się będzie działo?
0: No.
1: W sobotę od godziny 14 w Radiu Pogoda. Setne wydanie Świnek 3.
2: Zapraszamy Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.

0: Słuchajcie, setny odcinek to jest to. Jest kwintesencja wszystkich 99 odcinków, które były. Ale jednocześnie zobaczycie, jak będzie wyglądał 200 odcinek Świnek.
1: Już w najbliższą sobotę o 14.
2: Ale to dobre
3: to
2: jest.
3: Ten setny, na ten 200 to jeszcze troszkę poczekamy, ale i tak, panowie, szapowa, gratulujemy, trzymamy kciuki. Oby tak dalej.
2: Super forma. Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski, czyli nasze Świnki 3.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
9: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
12: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
1: Została ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: teraz już na pewno to wiem.
1: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Witamy cię. Jak tam ciśnionko u ciebie?
2: Ciśnionko spoko, w normie.
1: Bo my sobie badamy.
2: No ja też czasami sobie tam pomierzę.
3: Regularnie sobie mierzymy.
2: Żeby mój przyjaciel pan doktor miał o czym mówić.
3: Czyli masz przyjaciela doktora, no właśnie. Niektórzy dopiero będą potrzebowali przyjaciółkę doktora.
1: Jutro opowiemy państwu o wielkim mierzeniu ciśnienia ogólnopolskim.
3: A jeszcze dzisiaj w Radiu Pogoda po godzinie 12:30 Ewa Podolska z panem profesorem o nadciśnieniu będą rozmawiać.
2: I to są bardzo ciekawe rozmowy, także zapraszam pół godziny po południu.
3: O wszystkim opowiada Piotr Sforakowski, który po godzinie 10:00 tutaj właśnie już na całego się pojawi. Dziękujemy bardzo, do jutra. Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk.

0: Tajskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
13: Najpiękniejsze melodie i jednocześnie wielkie przeboje Haliny Kunickiej, orkiestry Dente oraz Wojciecha Młynarskiego, obiad rodzinny. Rozpoczną nasze spotkanie i to się stanie zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą. Aby z nią walczyć, gmina Duszniki wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi jej wójt Radosław Łanoszka.
16: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, a żebyśmy mieli co pić.
15: Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa. Przenosimy się do Piły. Policja zatrzymała tam 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Na koniec zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe czy koncerty. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o utrudnieniach na węźle Poznań-Krzesiny.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: Coraz cieplej robi się w Poznaniu. Aktualnie mamy już 23 stopnie, a po południu będzie jeszcze cieplej. Na termometrach zobaczymy aż 27 stopni. Jeszcze wyższe temperatury czekają nas w piątek, a także w sobotę. W weekend może być wręcz upalnie. Aktualnie nad Poznaniem jest sporo chmur, możliwe są jednak przejaśnienia. Jakość powietrza jest dobra.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry, czwartek mamy, a to oznacza przynajmniej tam, którędy jadę do Radia Pogoda, że może dzisiaj być troszkę bardziej nerwowo niż zwykle. Zresztą nigdy nie jest zupełnie spokojnie, bo żyjemy w pośpiechu i przede wszystkim to nas wyprowadza z równowagi, ale warto umieć zachować spokój. No, nie tylko za kierownicą zresztą. Warto wiedzieć też, kiedy nas coś zirytuje, jak przywrócić w sobie spokój. Niektórym wystarcza 10 głębokich wdechów, innym trzeba oddechów w ogóle. Innym trzeba dłuższego czasu, zanim jakoś sobie poradzą z tą nerwową sytuacją. Czy państwo potrafią sobie radzić z takimi sytuacjami w miarę szybko? Jak państwo to robią? Tak, wiem, trzeba dać głośniej Radio Pogoda i pozwolić działać najpiękniejszym melodiom. Właśnie to zamierzam zrobić, tak na wszelki wypadek. Pytanie brzmi, co jeszcze?

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anetewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz,
1: czy bitki zdobne w nich itki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej krypki.

Paul Anka w wersji bardziej romantycznej niż zwykle, Put Your Head on My Shoulder z roku 59. Moje rowerowe oko nie od dziś mówi mi, że czwartki bywają najbardziej nerwowymi dniami tygodnia. Nie wiem, czy wszędzie, ale na ulicach, którymi jadę do radia, przeważnie tak to wygląda. Dlatego proponuję solidną dawkę najpiękniejszych melodii, które przynajmniej w części ukoją niepotrzebne nerwy. Uśmiech pewnie też się przyda, bo przecież nikt nie chce awantury. Wszyscy chcą tylko zrobić swoje i kto wie, może się uda zacząć weekend trochę wcześniej. Ale bywa, że nie ma tak łatwo i nasze nerwy napinają się zupełnie niepotrzebnie. Są oczywiście inne denerwujące sytuacje, w których umiejętność szybkiego odzyskania spokoju bywa przydatna. Dlatego warto znać różne sposoby czy techniki odzyskiwania spokoju. No, 10 głębokich, równych oddechów to taka najprostsza i pierwsza, która przychodzi na myśl metoda. Ale jestem ciekaw, jakie państwo mają metody. Jak się państwu udaje odzyskać spokój, kiedy go najbardziej potrzeba? 22 444 4004.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jantar, za chwilkę Zdzisława Sośnicka poradzi, żeby uwierzyć w siebie. A po piosence zespołu Blackout wspomnimy Rafaelę Carrę w rocznicę jej urodzin. Teraz tylko takie przypomnienie o zabawie Ani tak, ani nie, którą po południu proponuje Państwu Monika Tarka. Nagrodą gwarantowaną dostaje się ją za sam udział w tej zabawie na antenie Radia Pogoda. W tym tygodniu są nasze karty, a główną nagrodą jest parasolka. Radia Pogoda to jest taka rzecz, która jest w stanie rozpogodzić nawet najbardziej pochmurny dzień. Takie to nagrody są do wygrania jeszcze dziś i jutro około 16:30.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została
1: Ostatnia reklama.
16: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

Anna za nami, przed nami Raffaella Carrà, włoska tancerka, aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna. Raffaella Carrà zapisała się w historii włoskiej muzyki jako wykonawczyni pierwszej włoskiej piosenki w stylu disco Rumore.

Tanti Auguri z roku 78 i rok wcześniejsza A far l'amore comincia tu. To był międzynarodowy przebój Raffaelli Carri, podobnie jak piosenka Pedro, która wróciła do zestawień popularności dzięki serwisowi TikTok, a której teraz posłuchamy w całości ciepło, wspominając Raffaelle Carri w 83. rocznicę jej urodzin.

0: Państwo z pewnością poznali filmowy przebój Edyty Geppert z 1988 roku. Jestem przekonany, że on troszkę rozładowuje atmosferę, podobnie jak najpiękniejsze melodie, których posłuchamy za chwilkę, czyli 13, Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, a potem See You Later Alligator, Billa Haley'a i zespołu Komety. Czy Państwo mają takie piosenki, które potrafią Państwa troszkę uspokoić? Bo ja mam ich całe mnóstwo.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczny marek Romet, Cross, Storm, Cruises.

0: akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
14: Została ostatnia reklama. Co dzień.

0: Radio Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
1: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
0: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7, azzardo.com.pl.
18: Ślubne prezenty Ireny Jarockiej i Dzień dobry to ty, Wandy Warskiej. Usłyszymy za niedługie kilka minut, bo teraz już pora dowiedzieć się czegoś o okolicy. Z tych wiadomości Radia Pogoda.
19: Wiadomości z Poznania.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Podejrzani za atak tortem na prezydenta Poznania wyszli z prokuratury. Mężczyźni nie składają przeprosin.
5: Był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
7: Mówił Kamil Siemaszko z Federacji Anarchistycznej. Wraz z Patrykiem Szynkowskim z Inicjatywy Pracowniczej usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. I jeszcze ważne informacje dla seniorów. W niedzielę odbędzie się spotkanie ze zdrowiem. Zakład przy Mogileńskiej zaprasza na bezpłatne badania wzroku, porady fizjoterapeutów, pielęgniarek i psychologów. Kolejne informacje za godzinę. Zaprosimy w nich na lato na Wildzie.
19: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Pogoda w Poznaniu.
7: Obecnie nad Poznaniem jest sporo chmur, ale według synoptyków po południu niebo się przejaśni. Termometry obecnie wskazują już 25 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 27. W najbliższych dniach ma być jeszcze cieplej, w sobotę termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie. A obecnie ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do wieczora.
19: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Tak się składa, że pod dzisiejszą datą w kalendarzu całkiem sporo urodzin. Wspominaliśmy już Raffaele Carré. Za kilka minut będziemy wspominać Leszka Długosza, a za pół godziny spróbuję wrócić do Państwa sposobów na szybkie albo w miarę szybkie przywrócenie równowagi po zdarzeniu, które z nas z niej wyprowadziło. No, jeśli takie telefony będą, na razie to jest pojedynczy telefon, ale zawsze cenny. No a teraz najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda w przebojach Ireny Jarockiej, Wandy Warskiej i Demisa Rusosa. Dzień dobry.
19: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Come Waltz With Me, piękna piosenka napisana do muzyki Dmitra Szostakowicza w wykonaniu Demisa Russosa. To już za nami, natomiast przed nami Dzień w kolorze śliwkowym, czyli piosenka Leszka Długosza, którego rocznica urodzin mija dzisiaj. Debiutował na scenie w 1964 roku, już rok później dołączył do słynnej piwnicy pod Baranami, gdzie uchodził za jednego z najwybitniejszych artystów w całym zespole, bo piosenki, które śpiewał, miały bardzo osobiste, liryczne teksty.
1: Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter.
0: A autorem tego tekstu jest akurat Andrzej Bursa, ale Leszek Długosz też, że tak to ujmę, wykazywał zamiłowanie do poezji. Nie wiem, czy do nowych swetrów. Ale pierwszy tomik jego autorstwa wydano mu dopiero w 1973 roku. Z tym, że to i tak wcześnie, bo na przykład płyty zaczęto Leszkowi Długoszowi wydawać dopiero w roku 80. A wśród piosenek na tych płytach znalazła się między innymi taka.
1: Jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bez szeregu.
0: Leszek Długosz był wielokrotnie nagradzany i odznaczany w związku ze swoją działalnością artystyczną, a w 2021 roku przyjął z rąk prezydenta najwyższe odznaczenie państwowe, czyli Order Orła Białego. Posłuchajmy innej przepięknej piosenki Leszka Długosza, Dzień w kolorze śliwkowym, wspominając artystę w 85. rocznicę jego urodzin.

Narysuj głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wybić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi i szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła.

jesień, jesień już. I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak, stawia drzewom pieczątkę.

0: Ta piosenka Czerwonych Gitar przypomina mi, że było kiedyś takie wyrażenie dostać coś na ładne oczy. Czy państwu albo państwa znajomym udało się kiedyś coś dostać na ładne oczy? Bo to chyba nie była taka prosta i powszechna sprawa. W każdym razie tak to pamiętam. Przed kilkoma minutami, przy okazji dzisiejszej rocznicy urodzin Leszka Długosza, że tak trochę zmienię temat teraz, wspomniałem krakowską piwnicę pod Baranami. Za chwilkę usłyszymy kolejną wybitną artystkę związaną z tym szczególnym miejscem. No, kiedy padnie tytuł piosenki Grand Vals Brillant, stanie się jasne, że mowa o Ewie Demarczyk.
1: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Deli Park. Park kreatywnej zabawy dla całej rodziny zaprasza w niedzielę 21 czerwca na urodzinowy Candy Day. Pokazy i warsztaty tworzenia własnych słodkości, zabawy i animacje ze słodkim akcentem oraz stałe atrakcje Deli Parku. Spędź słodki dzień na świeżym powietrzu. Candy Day już w niedzielę 21 czerwca. Słodko zapraszamy do Deli Parku. Szczegóły na delipark.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
14: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. Zapytałem dzisiaj, czy wiedzą Państwo, jak się uspokoić w miarę szybko po tym, kiedy coś nas zirytuje, czy nawet zdenerwuje. Z liczby telefonów w tej sprawie wnioskuję, że słuchaczy Radia Pogoda nie tak łatwo wyprowadzić z równowagi, ale teraz już wiem dlaczego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć, nie dopuszczam do utraty spokoju u siebie. Zatem nie znajduję się w sytuacji, w której muszę go odzyskiwać. Do usłyszenia.
1: No tak, to wiele wyjaśnia. Do usłyszenia. Czy Państwo także wolą profilaktykę? No bo to sytuacja idealna. Nie wszyscy jednak potrafią nie dopuszczać do wystąpienia sytuacji stresowych. Ale warto oczywiście trenować, bo to przecież jest działanie prozdrowotne. Nadciśnienie przecież powstaje także z nadmiaru stresu. A o nadciśnieniu w tym tygodniu na antenie Radia Pogoda rozmawiają Ewa Podolska i jej gość, profesor Zbigniew Gaciąg. Najbliższy odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie usłyszymy już za niespełna godzinę.

Słuchaliśmy Connie Francis w jej wielkim przeboju sprzed lat. Więcej takich piosenek, które przed laty były przebojami, prezentuje Krzysztof Szewczyk w sobotnim programie Świnki 3. Tak się składa, że w najbliższą sobotę o 14:00 usłyszymy setne wydanie tego programu i bardzo jestem ciekaw, jakie piosenki wybierze Krzysztof, by godnie uczcić ten jubileusz w doborowym gronie pozostałych świnek, czyli Wojciecha Pijanowskiego i Włodzimierza Ziętarskiego. Ale myślę, że panowie będą trzymać wszystko w tajemnicy aż do ostatniej chwili, czyli do godziny 14:00 w sobotę. No bo potem to wszystko będzie słychać na antenie Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda. Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200 odcinek Świnek.
4: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
0: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski.
4: Już w najbliższą sobotę o 14:00.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest

0: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Została ostatnia reklama.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
8: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
9: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
8: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
1: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
0: Reklama.
7: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
15: Cliff Richard po pierwszy z gratulacjami za parę minut, po czym Urszula Sipińska zaśpiewa Znowu jestem gdzieś w podróży i wszystko usłyszymy. Za chwilę, zaraz po wiadomościach Radia Pogoda w południe.
1: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Gminy w Wielkopolsce mierzą się z ekstremalnymi suszami. Aby uniknąć braku wody w kranach, ciągle inwestujemy w wodociągi i stacje uzdatniania, mówi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
17: Staniemy przed takim wyborem, czy dzisiaj mamy wodę do picia, czy do podlania 300 hektarów pszenicy. Zdarzało się w zeszłym roku, że były takie sytuacje, w których musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów.
16: Wielkopolska jest najbardziej suchym województwem w kraju. Pora na ważne informacje dla poznańskich seniorów. W niedzielę odbędzie się spotkanie ze zdrowiem. Zakład przy Mogileńskiej zaprasza na bezpłatne badania wzroku, porady fizjoterapeutów, pielęgniarek i psychologów. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. A jeszcze do 16 sierpnia potrwa Lato na Wildzie. W programie jest mnóstwo wydarzeń kulturalnych, bezpłatne seanse filmowe, koncerty oraz spektakle i warsztaty dla dzieci.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
18: W
16: Poznaniu mamy dzisiaj bardzo wakacyjną temperaturę. Termometry już wskazują 26 stopni. Jutro i w sobotę ma być jeszcze cieplej. W weekend termometry wskażą nawet 33 stopnie. Obecnie jest pochmurno, możliwe są jednak dzisiaj przejaśnienia. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby. Jakość powietrza jest dobra. Słońce zajdzie o 21:17.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu do Radio Pogoda w piosenkach Cliffa Richarda, Urszuli Sipińskiej i Ireny Santor. A potem wracamy do świętowania urodzin. Tym razem jednego z najważniejszych ludzi dla całej muzyki rozrywkowej, bo bez piosenek Paula McCartneya muzyka pop na pewno nie wyglądałaby tak samo. A za około pół godziny usłyszymy kolejny odcinek cyklu Ewy Podolskiej, Szlachetne Zdrowie, w którym od poniedziałku mowa jest o nadciśnieniu tętniczym.

18 czerwca to jest między innymi dzień urodzin Paula McCartneya, który i jako członek The Beatles, i podczas późniejszej swojej działalności zasłużył się bardzo muzyce popularnej, a wcześniej rock'n'rollowej, bo przecież Beatlesi od niego, od rock'n'rolla zaczynali. She Loves You Paul McCartney napisał jeszcze wspólnie z Lennonem. Potem panowie trochę rzadziej ze sobą współpracowali. Oh, darling, please believe me. Never... To był dowód, że i muzyka soul ma coś do zawdzięczenia Paulowi McCartneyowi. A propos soulu, Paul przecież nagrywał w latach 80. duety z gwiazdami tej muzyki, które stawały się potem przebojami, wśród nich Say Say Say z Michaelem Jacksonem czy Ebony and Ivory ze Stevie Wonderem. Ebony. Ostatnio Paul McCartney zagrał także u Rolling Stonesów na gitarze basowej, co będzie można usłyszeć w lipcu, kiedy ukaże się nowy album Jaggera i spółki. Długo by mówić o zasługach Paula McCartneya dla muzyki. Dostał za nie tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II, ale najważniejsze jest to, że ciągle działa, nagrywa i wydaje płyty, a potem koncertuje. Ta najnowsza płyta ukazała się pod koniec maja tego roku. Nazywa się The Boys of Dungeon Lane i uważam, że warta jest przynajmniej jednokrotnego posłuchania, bo Paul po prostu jest w formie. Ale świętując jego 84. urodziny, posłuchamy innej piosenki. Teraz jednej z jego najsłynniejszych przebojów. Let It Be zespołu The Beatles.

0: najpiękniejsze melodie słychać w Radiu Pogoda. Co ja zrobię, że cię lubię, śpiewała Jadwiga Strzelecka. A teraz wracam do pytania, co można dostać na ładne oczy? Takie ładne oczy, o jakich śpiewały czerwone gitary. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja córka, kiedy miała gdzieś tak 4 latka, miała, no do dzisiaj ma piękne oczy i dostawała mnóstwo komplementów. Pewnego dnia stałyśmy w kolejce i starsza pani zwraca się do niej: wiesz, że ty masz ładne oczy? A ona tak na pewniaka odpowiada: tak, wiem. No i to było takie, co wspominamy do dzisiaj. No oczywiście oczy zostały.
0: No tak.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za ten telefon. Czyli komplement można dostać na ładne oczy. O tym, co jeszcze można na nie dostać, usłyszymy już po 13 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
15: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.com.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Została ostatnia reklama. Codzień.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Był raz bal na sto par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Proszę Państwa, Szlachetne zdrowie w tym tygodniu jest poświęcone nadciśnieniu tętniczemu i tutaj dręczę pytaniami pana profesora Zbigniewa Gaciąga. Jak możemy obniżyć nasze ciśnienie bez brania tabletek? Powiedział pan sól, powiedział pan używki, a alkohol?
2: Dziękuję, nie piję. Natomiast alkohol bez wątpienia nie robi dobrze dla naszego układu krążenia. I tu jest pewna zmiana poglądów, gdyż współcześnie jednak uważa się, że te przekonanie, że małe ilości alkoholu, czerwone wino i te rzeczy dobrze robią na serce, to niestety nie jest prawda. Ja wiem, że tu zmartwię bardzo wielu.
1: To pan specjalista, kardiolog, no to panu...
2: Nie, naprawdę tak nie jest. Ta współczesna epidemiologia nie potwierdza tego faktu. Co więcej, na przykład ryzyko udaru wzrasta już u osób, które piją nawet niewielkie ilości alkoholu, te, które mieszczą się w tych granicach umiarkowanych w porównaniu do tych osób, które nie piją w ogóle. W tej chwili zaleca się, żeby chorzy ograniczali picie alkoholu, żeby nie przekraczali ilości, które określa się mianem umiarkowanych. Natomiast nie zaleca się, żeby ludzie pili małe ilości alkoholu po to, żeby poprawić sobie stan układu krążenia.
1: A to nie pana koledzy takie zalecenia czasem dają? Albo przymykają na to oko i mówią kieliszeczek wina, kieliszek wina?
2: To z nimi się nie kolegują.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Profesor Zbigniew Gaciąg był razem z nami. Jutro ostatni odcinek z cyklu Szlachetne Zdrowie.
0: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Ten ostatni w czerwcu odcinek Szlachetnego Zdrowia usłyszymy w Radiu Pogoda jutro około 12.30, a teraz posłuchamy jednej z najpiękniejszych melodii Anny German.

Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda w piosenkach Janusza Gniatkowskiego i Czesława Niemena. Teraz krótkie zaproszenie do słuchania Wieczornej Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska dziś porozmawia z aktorką, reżyserką, laureatką wielu nagród, panią Marią Ciunelis, którą na pewno kojarzą państwo na przykład z serialu Na Dobre i na Złe, czy z serialu Dom, albo z filmów takich jak Mistrz i Małgorzata, Pan Tadeusz, co jeszcze, Dzień Świra na przykład. No, sporo tych filmów było. Dziś o 18:00, Aleja Sław, Radio.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytu.

0: kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
15: Została ostatnia reklama.
16: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi, Ogar, Kękę i Paluch. 2 dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
0: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
17: To będzie uroczy dzień, zaśpiewa Bill Withers za kilka minut, po czym Alicja Majewska będzie wypatrywać, czy jeszcze się tam żagiel bieli. A teraz czas na najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, bo właśnie mija 13.
18: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
19: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
18: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
20: Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
18: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł 36. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
15: Pogoda.
18: Pojawiły się już ostrzeżenia przed upałami dla zachodniej części Polski. Jutro może tu być ponad 30 stopni, a dzisiaj od 20 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, padać może na północy, w centrum i na zachodzie. Jutro przy zachodniej granicy burze, na wschodzie jutro sucho.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. Zaraz po wiadomościach Radia Pogoda mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Billa Withersa i Alicji Majewskiej, po czym wrócimy do tematu dostania czegoś na ładne oczy. Natomiast za jakieś pół godziny jeszcze raz będzie mowa o stanie poirytowania czy zdenerwowania, który, jak już zdążyłem się zorientować, jest obcy słuchaczom Radia Pogoda. A przynajmniej większości z nich.

0: Jeszcze się tam żagiel bieli, a my już znów przy ładnych oczach, na które coś można było kiedyś dostać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Moja pierwsza miłość bardzo lubiła tą piosenkę i do dzisiaj ją lubi. To jest jej ulubiona piosenka. I na te jej ładne oczy zawsze dostawałem buzik. Właśnie na te ładne, piękne oczy. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. No, buziaki zawsze coś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z tej strony słuchaczka Ula. Może nie ja, ale mój syn, który ma obecnie 15 lat. Ja się zawsze z niego śmieję, że co nie dorobi, to dowygląda. I właśnie tak było na stołówce szkolnej. 2 lata temu jadł obiady w szkole i okazało się, że zawsze jak podchodził do okienka, to dostawał podwójną porcję. Pani tylko zerknęła, kto przyszedł i mówi: a, to ty, jak się cieszę, że cię widzę. I dostawał na przykład 2 kotlety więcej. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panią Ulu. 2 kotlety więcej na ładne oczy to już jest jakiś konkret. No i bardzo ładnie pani podsumowała te ładne oczy. Co nie dorobi, to dowygląda. Czasami, kiedy zdarza mi się oglądać różne programy publicystyczne albo rozrywkowe w telewizji, to bywa, że to zdanie jest, wydaje mi się, naczelną zasadą działania całej telewizji. Ważne, żeby się uśmiechać.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszka

0: Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda o kaczuszce i maku, a teraz jeszcze małe postscriptum do ładnych oczu.
1: Witam. Kiedyś miałam takiego sąsiada, no teraz to już jest dorosły sąsiad, miał tak piękne czarne oczy, a ja mu zawsze dokuczałam, mówię, i co? I znowu nie umyłeś ślipków, jak ty wyglądasz? A on do mnie w ten sposób, babciu, ale ząbki umyłem. To było piękne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No właśnie, ząbki umyte. A poza tym nikt jeszcze nie wymyślił ani szczoteczki, ani pasty do mycia oczu, więc jak je czyścić, się pytam się.
2: Radio Pogoda.
3: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
4: Reklama.
5: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Ale jesteś zadowolony?
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Reklama.

0: na deptaków w Ciechocinku, postępując według tekstu tej piosenki Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego, chyba nie można się zirytować, ale kto wie, może można zirytować innych. Z tym, że nie słuchaczy Radia Pogoda, bo oni mają swoje sposoby. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Nie każdy dzień jest moim świętem. Czasem można czuć się jak drzewo targane wiatrem. Jednak staram się robić to, co lubię. A potem wszystko układa się lepiej. Poezja pomaga mi myśleć pozytywnie. Co dzień piszę nawet do radia, ale chowam do szuflady. To też jest siłą wewnętrzną. Kiedy chwile radości mijają, jestem silniejsza. I to pomaga mi znieść wiele zawirowań. Pozdrawiam i życzę niewzruszonego spokoju wszystkim. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, pani Miro. Mówiąc najkrócej, jak coś albo ktoś wyprowadzi człowieka z równowagi albo próbuje, to dobrze jest mieć zajęcie, które przywraca spokój. A najlepiej niech to będzie codzienne zajęcie, tak profilaktycznie.

0: Najpiękniejsze melodie w kwartecie za nami i przed nami. Słuchaliśmy zespołu Brotherhood of Men. Za chwilkę będziemy słuchać Wiktora Zborowskiego, Mariana Opani, Mariana Kociniaka i Jacka Borkowskiego. Natomiast o 14:00 przywita się z Państwem jedyna i niepowtarzalna Monika Tarka, która zadba o to, by popołudnie było pogodne. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na cały

0: całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. azzardo.com.pl.

0: i ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi?

0: niebem na szczęście.
1: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja. Na

0: każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
1: Ale cza-cza, señorita.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
8: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama. To jest Radio Pogoda, gramy najpiękniejsze melodie, a kolejne z nich to m.in. Gdybyś kochał Hej grupy Breakout, czy nie szkoda róż Waweli. Ale zanim ich posłuchamy, to przed nami najnowsza wiadomość. Jest 14.
15: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
16: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo, wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
15: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
15: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
17: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
15: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
18: Pogoda.
15: Na północy, w centrum i na zachodzie Polski może dzisiaj padać. W pozostałej części kraju bardziej słonecznie. Temperatura od 20 do 27 stopni. No i mamy już pierwsze ostrzeżenia przed upałami. Płyną z zachodu. No już jutro powyżej 30 stopni.
14: Witam po godzinie 14 i oczywiście zapraszam na dzisiejsze, czyli czwartkowe pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, z których słynie Radio Pogoda. Ale będzie też konkurs, ani tak, ani nie. Można będzie wygrać parasolkę Radia Pogoda i karty do gry na weekend, na wakacje. Proszę Państwa, jak znalazł. Przyjmę, mam nadzieję, kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. No i spotkamy się z Ewą Bem, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii. A kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia? No posłuchajmy.
19: Kraków wita serdecznie Radio Pogoda. Wszystkiego najlepszego. Grajcie tak dalej. Wszystkim jest z tego powodu bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, Roman.
14: Dziękuję pięknie za te pozdrowienia. Przypomnę, że mogą je Państwo zostawiać na naszej automatycznej sekretarce 22 444 4004.
18: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.

0: It's a real good feeling. I Peter Kent na antenie Radia Pogoda. Za chwilę zespół, który powstał 60 lat temu. To ich piosenki słuchał Mirosław Hermaszewski w Kosmosie. To oni jako jedni z pierwszych w Polsce wydali album na płycie kompaktowej jeszcze jakiś czas temu, kompletnej nowince technicznej. Mają na koncie przeboje ponadczasowe, takie, których słuchają kolejne pokolenia. Jak Zostań z nami melodio, Nie szkoda róż, Biały latawiec, Dom, który czeka. Piosenki, które zachwycają melodią, a ich twórcą jest jeden z najlepszych polskich melodyków, czyli lider zespołu Jan Wojdak. Pan Jan dzisiaj obchodzi 79. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Janie. A nam opowiedział o nietypowym miejscu, w którym powstała większość jego piosenek.
1: Świetna sprawa. Ja jestem takim kompozytorem, który potrzebuje natchnienia. I to natchnienie najczęściej przychodzi wtedy, kiedy ja kieruję samochodem. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli mam jakiś pomysł, to potrafię zatrzymać samochód na skrzyżowaniu, zatrzymać się, podejść do bagażnika, wyciągnąć gitarę, magnetofon czy papier nutowy i ten pomysł zapisać. I wiele takich utworów powstało, nie wiem, na skrzyżowaniach, na drodze. Miałem to szczęście, że potrafiłem to szybko zapisać i nie straciłem tego wątku muzycznego.
0: Posłuchajmy. Jan Wojdak i Wawele, Nie szkoda róż. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pana Jana.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Jadwiga Prolińska, nie patrz na mnie tak. Mamy czwartek, proszę Państwa, 14:19, więc pora obiadowa. No, przypominają się oczywiście z lekcji historii słynne obiady czwartkowe, wydawane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co tam na tym stole, proszę Państwa, się nie znajdowało? A to słynny królewski rosół z węgorza, rosół z jarząbków czy cielęciny, pieczeń z barana, jarząbki na słoninie, nawet ostrygi można było zjeść u szanownego króla. Sery na deser, świeże owoce, a kiedy król kazał przynieść suszone śliwki, to oznaczało, że przyjęcie się skończyło. Co ciekawe, król Stanisław August Poniatowski do obiadu pił tylko wodę, ale gościom podawał starego węgrzyna. A u Państwa jak tam dzisiaj? Obiad jakiś królewski czy całkiem zwyczajny? 22 444 4004. Czekam na inspirację.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Została ostatnia reklama.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

0: jakaś sałatka grecka dziś na obiad u Państwa, czy może coś innego? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Pani Moniko. Dzisiaj na obiad domowe gołąbki w Młodej Kapuście, młode ziemniaczki z koperkiem oraz kompot z agrestu. Pozdrawiam serdecznie Was do Wielkopolskich.
0: Wszystko pyszne, wszystko świeże, takie piękne nowaliki, warzywa na talerzu, mniam. Co jeszcze, proszę Państwa?
2: Dzień dobry, Pani Moniko. U mnie dzisiaj na obiady karkóweczka w sosie własnym, młode ziemniaczki z koperkiem i kapustka zasmażana.
0: Och.
2: Pozdrawiam serdecznie, Halinka ze Wschowy.
0: Ja też pozdrawiam serdecznie. No i czy to nie jest, proszę Państwa, lepsze i smaczniejsze od takich królewskich obiadów czwartkowych? O niebo lepsze. Ja w ogóle tak mam, że jak Państwo o tym opowiadają, to od razu czuję zapach, a czasem nawet i smak tego, o czym Państwo mówią, i od razu robię się głodna.

0: Zbigniew Wodecki i Opowiadaj mi tak. Tekst do tego utworu napisał Leszek Długosz. Dzisiaj go wspominamy, bo dzisiaj 85. rocznica jego urodzin. Człowieka, który zrósł się z Krakowem. Właściwie to jest jednym z symboli Krakowa, zdecydowanie, jego świata artystycznego. Piwnicy pod Baranami. Poeta, ale nie tylko, bo także i pianista. No jeden z najważniejszych bardów polskiej piosenki poetyckiej, ale także współpracował właśnie ze Zbyszkiem Wodeckim, z którym poznali się oczywiście w Krakowie. Pisał dla niego teksty do kilku jego piosenek. Jak wspominał kiedyś, praca ze Zbyszkiem Wodeckim, zdaniem pana Leszka, to była prawdziwa udręka, chociaż mówił to oczywiście z uśmiechem, a tak było, ponieważ trzeba było z tekstem do muzyki dla Zbigniewa Wodeckiego bardzo uważać i trzeba było się nieźle nagimnastykować, bo ta muzyka nigdy nie była prosta i jak opowiadał pan Leszek, zawsze musiał wymyślić jakąś szaradę słowną, żeby ten tekst po prostu do tej muzyki idealnie pasował. No ale wspaniale się to udawało. Za chwilę w Radiu Pogoda czerwone gitary i historia jednej znajomości. Posłuchamy też Brown Girl in the Ring, czyli przeboju z lat 70. Bonnie M.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
4: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
13: Nodino. Today is yours. Feel good.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
19: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
18: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
19: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
20: Dobre liceum to więcej niż...

0: wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.
1: Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało, to ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedza.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.

0: 8 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
10: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
9: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
11: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
20: To jest Radio Pogoda w czwartkowe pogodne popołudnie. Już niedługo stan pogody Anny Jurksztowicz i jeden z przebojów grupy The Beatles. Ale na razie wiadomość, jest 15.
21: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
21: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
23: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
21: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
24: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB.
25: Many countries following through.
24: Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowana obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
21: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
0: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej. Ten zespół teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
21: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę mecz z Holandią.
22: Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon. Zapraszam. Za miłość to hasło koncertu, który zainauguruje tegoroczną edycję Festiwalu Malta. W niedzielę nad Jeziorem Maltańskim wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Koncert rozpocznie się o 19.00. Koncertowo będzie też w Parku Wilsona. W sobotę o 19.15 w Muszli zagra Poznańska Filharmonia. Wykona najsłynniejsze utwory Mozarta, a także cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Wieczór zakończy pokaz tańczących fontan z ogniem. I jeszcze zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe, koncerty oraz spektakle i warsztaty dla dzieci. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia.
22: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda.
21: Nadchodzą upały, niedługo ma być powyżej 30 stopni już dzisiaj. Miejscami na zachodzie i południu możliwa jest taka temperatura. Dzisiaj możliwy też deszcz, szczególnie na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Jutro na zachodzie możliwe też burze. A w ogóle cały weekend ma być bardzo gorący.
2: No to czas, proszę Państwa, przygotowywać jakieś kostki lodu i sposobem Demisa Roussosa, który przyjechał do nas na występy w Operze Leśnej w Sopocie, to kazał sobie do pokoju, ponieważ było bardzo gorąco, wstawiać właśnie takie wiadra wypełnione kostkami lodu. Może to będzie jakiś sposób na upały. 5 minut po godzinie 15:00, to jest pogodne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Już za kilka minut m.in. Beatlesi na naszej antenie, a to oczywiście z okazji dzisiejszych urodzin. Paula McCartneya, powiem Państwu przy okazji, jak on to robi, że cały czas, pomimo swojego wieku ponad już 80 lat, utrzymuje znakomitą formę. No i będzie oczywiście Ewa Bem i jej kolejna najpiękniejsza melodia na antenie Radia Pogoda.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Nie wiem, jakim wozem jeździ Paul McCartney, proszę Państwa, ale na pewno jakimś znakomitym. Dzisiaj, no właśnie, te fanfary to są z tego powodu, że przecież dzisiaj 84. urodziny słynnego Beatlesa, jednego z najsłynniejszych muzyków świata, czyli Paula McCartneya, który pomimo swojego wieku nadal jest w znakomitej formie i fizycznej, i psychicznej. Zresztą niedawne jego koncerty są tego przykładem. Stoi na scenie przez 3 godziny, bite, gra 30 piosenek z rzędu, ani razu niemalże z tej sceny nie schodząc, mało tego, gawędzi z publicznością. Oczywiście opowiada przeróżne anegdoty na swój temat, ale także i o piosenkach. No nie zawsze tak było z jego zdrowiem, bo w latach 70. miał spore kłopoty, wtedy kiedy zaczął więcej pić i tam różne inne używki też się pojawiły, ale teraz, jak sam się chwali, jest niepijącym dziadkiem 8 wnucząt. No ale też to, jaką ma formę, zawdzięcza swojej konsekwencji żelaznej. Jest na specjalnej diecie od wielu lat. Przede wszystkim nie je mięsa i mówi, że to znakomicie wpływa na jego zdrowie. Zresztą razem z córkami Stellą i Mary jest na czele takiej kampanii Meat Free Monday, czyli taki poniedziałek bez mięsa, która zachęca, żeby właśnie zrezygnować z mięsa choć przez jeden dzień w tygodniu dla lepszego zdrowia, ale też dla tego, że działa na rzecz zwierząt. No i to, co robi z samego rana codziennie, to proszę Państwa, zaskakuje. Ta jego poranna rutyna zaczyna od ćwiczeń na macie przez przynajmniej pół godziny, później się rozciąga, później przesiada się na orbitrek albo wychodzi pobiegać, ewentualnie jak jest ładna pogoda, to jeździ konno. No i codziennie też wykonuje stanie na głowie. To jest, jak mówi, ulubiona jego pozycja jogi. No to jak się tak staje na głowie, żeby utrzymać dobrą formę, no to nic dziwnego, że ta forma jest i tego mu życzymy, aby to trwało jak najdłużej. W urodziny Paula McCartneya, oczywiście, Beatlesi na naszej antenie. All you need is love.

Marlena Drozdowska. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Została ostatnia reklama.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Reklama.
21: Radio Pogoda, przypominamy sobie teraz film Małżeństwo z rozsądku, bo to z tego filmu ta piosenka Daniela Lubrykskiego i Elżbiety Czyżewskiej, a już za kilka minut kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Ben na naszej antenie.
22: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
23: to co?
0: to się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60. Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
2: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
2: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, Pani Ewo.
2: Dzień dobry, Radio Pogoda. Dzień dobry wszystkim dzisiaj, słuchaczom i widzom Radio Pogoda.
1: Dzisiaj zagramy jeden z Pani przebojów. Chyba tak można powiedzieć.
2: Nareszcie, co?
1: O piosence pomidory.
2: No właśnie.
1: Miłość jest jak pomidory.
2: Kto ją napisał? Skomponował ją Krzysio Ścierański, a tekst do niej napisał Jacek Skubikowski. Mhm. Wspaniały tekst. Wspaniały.
1: Piękny.
2: Przedziwny. Nigdy przedtem oprócz Adio Pomidory.
1: No tak.
2: To nie słyszałam utworu pomidora.
1: Tak, i takie ciekawe porównanie, że miłość jest jak pomidory. Rzeczywiście takie nietypowe. A pani ma jakieś wspomnienia z dzieciństwa z pomidorami? Bo gdzieś słyszałam w jakiejś opowieści, ale znów oczywiście to jest do potwierdzenia u pani, że do butów brata były gdzieś wkładane pomidory, jakieś takie żarciki was się trzymało, jak byliście...
2: Research ma pani zrobiony bardzo dobrze, posłuchana, obejrzana jestem od góry do dołu. Pomidory wkładaliśmy do butów, ale nie pamiętam, czy to coś mówiłam takiego, przy czym chciałam tutaj stanowczo powiedzieć pani i państwu, wszystkim zainteresowanym, że ja dużo kłamię i zmyślam. Ponieważ przeważnie wszyscy oczekują ode mnie, że ja coś powiem, jakąś anegdotkę, jakieś coś tego. No ileż człowiek może mieć anegdotek, no naprawdę, no nawet jeżeli jest tak chętny do anegdotek jak ja. Więc naprawdę nie pamiętam, kto komu włożył pomidory, ale przyznam jedno, że jeżeli tak zrobiłam, to postąpiłam niegodziwie. To mi się nie podoba, bo pomidory są cudownym owocem i nie wolno wkładać ich do butów i gnieść piętą.
1: No właśnie, jak ja na przykład słyszę o tej słynnej tomatinie,
2: prawda?
1: Coś strasznego. Co tam się rzucają tymi pomidorami,
2: no,
1: i sobie pomyślę, ile to się tego marnuje dobra.
2: Ale coś takiego.
1: Ile to można by przetworów zrobić.
2: Oni potem to pakują i przysyłają jako ten.
1: Mam nadzieję, że nie.
2: Ale w każdym razie we mnie proszę nie rzucać pomidorami.
1: Nie, absolutnie.
2: W żadnym wypadku.
1: Absolutnie nie. Ale to jak pani tak mówi o tym, że niektóre rzeczy pani zmyśla, to o Pałacu Kultury, że to mama zażartowała sobie kiedyś, że
2: to
1: jest nasz dom.
2: To jest mama moja, powiedziała mi, że Pałac Kultury należy do nas, do naszej rodziny. To był rok przecież 55, jakoś tak. No i ja, bracia nie bardzo chyba, ale ja święcie mamie uwierzyłam.
1: Często absolutnie. Mama robiła takie różne właśnie żarty.
2: O tak, słynęła z tego mama Elżbieta, była duszą artystyczną, która nie znalazła ujścia w życiu tak jakby jej się należało i jakby tego potrzebowała.
1: Ale za to jaką miała wspaniałą widownię, czyli panią, braci.
2: No może tak, ale czy to ją zaspokoiło, to tego nie wiem już dzisiaj, ale w każdym razie okazywaliśmy swoje uczucie.
1: No to pomidory. O uczuciu, o miłości. Piosenka w Radiu Pogoda. Dziękuję pani Ewo.
2: Ja bardzo dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

myślę o niej, że piosenki, które wykonywała, to była esencja muzyki lat 50. Natasza Zylska przed momentem pięknie śpiewała Pik, Pik, Pik, ale przecież znamy też jej Bajo Bongo, Mambo Italiano, już nie mówiąc, proszę Państwa, o słynnych kasztanach. Za chwilę Ali Babki w Radiu Pogoda, Pani Ty Jesteś Urocza i Massachusetts zespołu Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda. Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
4: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski.
4: Już w najbliższą sobotę o 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Deli Park. Park kreatywnej zabawy dla całej rodziny zaprasza w niedzielę 21 czerwca na urodzinowy Candy Day. Pokazy i warsztaty tworzenia własnych słodkości, zabawy i animacje ze słodkim akcentem oraz stałe atrakcje Deli Parku. Spędź słodki dzień na świeżym powietrzu. Candy Day już w niedzielę 21 czerwca. Słodko zapraszamy do Deli Parku. Szczegóły na delipark.pl.
16: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
24: Została ostatnia reklama.
25: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Została ostatnia reklama.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
20: Radio Pogoda gra dla Państwa w czwartkowe pogodne popołudnie. Po 16:00 Żegnaj Kotku zaśpiewa Hanna Banaszak. Posłuchamy też piosenki Felicita, Albano i Rominy Power. Ale na razie wiadomości. Jest 16:00.
21: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych. Brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni. Na szczęście w podłogę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
21: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
0: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
21: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś między innymi mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
21: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
22: Co jest grane w Poznaniu?
23: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro w Poznaniu rozpocznie się Pyrkon. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. W programie są warsztaty, koncerty oraz spotkania autorskie. Wydarzenia nie mogą przegapić miłośnicy gier, filmów i komiksów. Pyrkon odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Potrwa od jutra do niedzieli. Jutro też możecie wybrać się na magiczny koncert w Ogrodzie Szeląg. Zagra Michał Zygmunt, współautor dźwiękowego Szlaku Odry. To będzie wielowymiarowa dźwiękowa podróż, której inspiracją jest siła rzeki. Początek wydarzenia jutro o 20. I jeszcze filmowa rekomendacja. W piątek odbędzie się kolejny seans kina plenerowego na Wolnym Dziedzińcu w Poznaniu. Na ekranie dramat Być kochaną. Seans w piątek o 21.45.
22: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
21: Dziś od 20 do 27 stopni, choć miejscami na południowym zachodzie temperatura może sięgać nawet 30, a jutro 30, na południu i zachodzie to już będzie norma, bo idą upały i najbliższy weekend ma być taki gorący. A przy tym na zachodzie Polski możliwe będą burze. W niedzielę burze możliwe w całej Polsce.
20: No to na razie chyba mogę mówić, że gorąco zapraszam na dzisiejsze pogodne popołudnie. Jeszcze chyba nikogo to specjalnie nie drażni. Może drażnić wtedy, kiedy faktycznie na tych termometrach będzie to powyżej 30 stopni Celsjusza. Wtedy będę mówić, że zimno. Pozdrawiam. Zapraszam oczywiście za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. Wśród nich także piosenka na specjalne Państwa życzenie. No i zaproszę też Was do konkursu Ani tak, ani nie. Będzie można wygrać karty do gry z logo Radia Pogoda i naszą parasolkę.
22: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka marszowa na antenie Radia Pogoda, Bogdan Łazuka i Iga Cembrzyńska przed momentem. Czasem tak jest, że jakaś piosenka, jakaś melodia chodzi nam po głowie, a jak chcieliby Państwo tę piosenkę usłyszeć na antenie Radia Pogoda, bo dawno jej nie słyszeliście, o czymś Wam przypomina, albo komuś chcielibyście ją zadedykować, to oczywiście można do nas zadzwonić 22 444 4004 i zostawić taką wiadomość na automatycznej sekretarce, a ja to wszystko odsłuchuję, spisuję i oczywiście spełniam Państwa prośbę o piosenkę na życzenie, czyli...
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taka prośba.
2: Dzień dobry, bardzo pozdrawiam moje ulubione radio. Ja mam taką prośbę, chyba już którąś z kolei, bo się nie mogę doprosić, o piosenkę pod tytułem Nie mijaj wiosno z repertuaru Beaty Andrzejewskiej. To jest taki przebój sprzed wielu, wielu lat. Bardzo lubię tę piosenkę, myślę, że nie tylko ja, także bardzo proszę o nadanie do piosenki. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
0: Panie Andrzeju, oczywiście jak z przyjemnością zagram tę piosenkę. Beata Andrzejewska, Nie mijaj wiosno, lata 70., właściwie końcówka lat 70. Posłuchajmy, chociaż no ta wiosna całkiem niedługo, bo już w niedzielę minie.

0: Felicita, czyli szczęście Albano i Romina Power. Ktoś za kilka minut, mam nadzieję, będzie miał szczęście i wygra i parasolkę Radio Pogoda i nasze karty do gry. Konkurs ani tak, ani nie. Za kilka minut już teraz można się zgłaszać. Nasz numer telefonu 22 444 4004. A o czym będą dzisiaj pytania w konkursie? No dzisiaj dzień sushi, proszę Państwa, więc będę się pytać o kuchnię świata.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
5: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
4: I wczoraj pojechałem na myjnię.
5: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
18: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
17: Już od 400 zł studiuj.
18: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
17: Ekonomię i logistykę.
18: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
17: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
18: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
17: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
19: To pewne, niskie ceny są.

39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: No my, jak Państwo wiedzą, szanujemy wspomnienia. Skaldowie przed momentem, a teraz zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A ja dzisiaj witam gorąco i serdecznie panią Mariannę. Dzień dobry, pani Marianno.
2: Dzień dobry.
0: Witam. Skąd pani jest, pani Marianno?
2: Józefów.
0: Bardzo mi miło. Trochę słabo panią słychać, więc jak pani będzie odpowiadać na moje pytania, to proszę, żeby głośno i wyraźnie, dobrze? Mówić.
2: Dobrze.
0: O, i od razu lepiej, no, pani Marianno. Pani Marianno, karty do gry Radia Pogoda już ma pani prawie w kieszeni, a teraz walczy pani o parasolkę z naszym logo. Dzisiaj dzień sushi, więc będę się pytać o kuchnię świata. Zadam pani 5 pytań i musi pani na nie dobrze odpowiedzieć w ciągu 30 sekund i nie można w tym czasie używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, to co, możemy zaczynać?
2: Prawda.
0: To nie było jeszcze pierwsze pytanie, a pani Marianno. Tylko się pytam, czy możemy zaczynać.
2: Możemy zaczynać.
0: Dobrze. Tak. To uwaga, teraz czas start. Czy sushi to potrawa japońska?
2: Prawda.
0: Czy we Francji można zjeść ślimaki?
2: Prawda.
0: Czy uważa pani, że polska kuchnia jest najsmaczniejsza?
2: Prawda.
0: Czy kebab to danie, które pochodzi z Chin?
2: Fałsz.
0: Czy lubi pani włoską pizzę?
2: Prawda.
0: No i super, udało się, pani Marianno.
2: Dziękuję.
0: Ale czy ktoś pani tam też pomagał? Bo chciałabym pozdrowić tę osobę, bo razem wygraliście, jeżeli ktoś tam pomagał pani w konkursie.
2: Pomagał mnie mój mąż, który mówi przez laryngofon i tak mi powiedział tylko jedną odpowiedź, że to jest fałsz.
0: No ale to dobrze, jak to fajnie, że wespół zespół i się udało. To stanowicie zgraną drużynę, więc tak trzymać, pani Marianno. To serdeczne pozdrowienia i dla pani, i dla męża w takim razie. No i oczywiście wszystkie nagrody dla was.
2: Chcę panią pozdrowić mój mąż.
0: Dobrze.
3: Bardzo dziękuję, pani Moniko.
0: Ja również dziękuję i gratuluję takiej wspaniałej współpracy w takim razie. Pozdrawiam państwa gorąco.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP. AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.

0: Wakacje.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Ewa Bem.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi, Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Mamo, one latają wszędzie!
12: I mogą usiąść nawet na tobie.
13: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
17: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Reklama.
3: Radio Pogoda poleca się na kolejną godzinę dzisiejszego pogodnego popołudnia. Po 17:00 Eleni, a słońce sobie lśni, czy ach, jak przyjemnie, Ireny Santor. Ale na razie wiadomości.
18: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
19: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
0: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
19: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
0: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
18: Podczas szczytu G7 we Wien temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
20: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
18: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
21: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
18: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
22: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
18: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
23: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
18: Płyną upały, na razie jeszcze umiarkowanie. Dziś od 20 do 27 stopni na północy, w centrum i na zachodzie Polski możliwy opad deszczu, ale też sporo słońca. Jutro już około 30, a w weekend gdzieniegdzie nawet 35. Uwaga, w weekend mogą przechodzić burze.
23: Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: 4 minuty po 17:00, czwartkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę o słońcu, Eleni. Będzie też piosenka, którą wykonają razem Mieczysław Czechowicz i Wiesław Michnikowski o tanich draniach, a potem muzyczne wspomnienie piosenkarki, która w latach 70. wywołała spory skandal, pokazując w telewizji pewną część ciała. Nie wiem, która część ciała przyszła Państwu do głowy, ale chyba to nie o to chodzi. Szczegóły już za kilka minut.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
3: Witam serdecznie.

0: Esta. Tak jest.
1: A za chwilę w radiu pogoda. Piękna blondynka, zgrabna przez całe życie, no bo w końcu była nie tylko piosenkarką, ale także i tancerką, ale była też gwiazdą telewizji, głównie we Włoszech, ale również w krajach latynoamerykańskich. Rafaella Cara, dzisiaj 83. rocznica jej urodzin. Wydała 25 albumów studyjnych w aż 37 krajach, bo mówiła i po włosku, i po hiszpańsku, i po angielsku, i po francusku, więc była bardzo popularna nie tylko w Europie, ale i w Ameryce Łacińskiej. No i wywołała też skandal, występując w telewizji. To był początek lat 70., kiedy Rafaella Cara odsłoniła w telewizji pewną część ciała. To nawet spotkało się potem z protestami Watykanu, a tą częścią ciała, proszę Państwa, był pępek. I to wtedy wywołało ogromne dyskusje i we włoskiej prasie i się posypały gromy na głowy Rafaelli Cary, że jak ona może. A przed nami Rafaella Cara i no zdecydowanie jej największy przebój, Afar l'amore comincia tu.

0: Irena Sontor ma już legitymację Klubu Pogodnych Ludzi. A jeżeli Państwo uważają, że ach, jak przyjemnie byłoby mieć też taką niebieską legitymację Radia Pogoda i naszą radiopogodową przypinkę, no to zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam tylko trzeba wpisać swoje imię, numer telefonu do siebie, no i napisać długo albo krótko, jak kto woli, dlaczego uważają się Państwo za osoby pogodne. No a z posiadaniem tej legitymacji i byciem w klubie wiążą się pewne przywileje. Dostają Państwo od nas na przykład kartki z życzeniami świątecznymi, ale nie tylko. W najbliższy weekend z taką legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi można wejść zupełnie za darmo na wystawę Kunszt i Fach w Krakowie, w krakowskim Pałacu Krzysztofory i zapoznać się z historią krakowskich rzemieślników. Przypomnę, Pałac Krzysztofory, najbliższy weekend, wystawa Kunszt i Fach, wejście gratis dla wszystkich, którzy pokażą legitymację Klubu Pogodnych Ludzi. A ja za chwilę do kogoś z Państwa dodzwonię i oczywiście przyjmę do klubu.
1: Autopromocja.
2: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
14: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Została ostatnia reklama.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Śpiewała Regina Pisarek, za kilka minut Paul Simon i Art Garfunkel w Radiu Pogoda, ale wcześniej zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odpowiadam na zgłoszenie pani Jadwigi.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Słucham?
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda.
2: Witam.
0: Pani Jadwigo, czy może pani teraz rozmawiać, bo pani pisze, że jest pani pielęgniarką, więc nie wiem, czy w pracy teraz panią została.
2: Nie, już właśnie wyszłam z pracy.
0: Oj, to dobrze, to jak się cieszę, że możemy pogadać. Mam przed oczami pani zgłoszenie oczywiście do Klubu Pogodnych Ludzi. Pisze pani, że jest pogodnym człowiekiem, ponieważ czerpie energię właśnie z relacji z ludźmi, bo jako tak pielęgniarka jest. Każdego dnia przelewa pani swoją wrażliwość i empatię na pacjentów. Więc ja przede wszystkim chciałam podziękować za to, z jakim sercem i zaangażowaniem pani podchodzi do pacjentów, bo to jest bardzo, bardzo cenne w takiej kryzysowej sytuacji. To właśnie wy stanowicie dla nas taką podporę, że tak powiem.
2: Ojejku, miło.
0: I jeszcze ma pani naprawdę trudną, jakby nie było, pracę, często ciężką, bo różni ludzie się na oddziałach trafiają, prawda? I w ogóle w tej pracy pielęgniarki różnie bywa.
2: Ja mam jeszcze oddział onkologiczny, więc...
0: Ojej, to rzeczywiście, to trudne przypadki. Jak zachować tą pogodę ducha w takiej sytuacji, pani Jadwigo?
2: No, lata pracy. Mhm. 37 lat pracy w oddziale, więc troszkę minęło czasu.
0: Ale też pani pisze, że właśnie ma pani takie własne sposoby na odstresowanie się, na doładowanie tej energii, czyli kocha rękodzieło i kocha piec słodkości dla swoich bliskich.
2: To jest moja tak zwana odskocznia troszeczkę od szarej rzeczywistości.
0: I kiedy pani to robi? Po pracy czy w weekend?
2: Po pracy lubię się relaksować. Przy tym to mnie po prostu uspokaja.
0: Ja chciałam się dopytać o te słodkości. Co jest pani takim, takim sztandarowym wypiekiem, co cała rodzina czeka i wnuki ukochane, o których też pani pisze w zgłoszeniu?
2: Nie, no na pewno ciasto z mascarpone.
0: Aha.
2: Wita śmietana z mascarpone. Oczywiście to musi być.
0: Pani Jadwigo, mam dla pani oczywiście taką oto wiadomość.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Lubię was słuchać. Bardzo mnie przyjemnie w kuchni szczególnie.
0: No domyślam się, ale chyba też tak trochę odstresowująco działamy, prawda?
2: Po takim bardzo.
0: Pozdrawiamy koleżanki z pracy, kolegów, całe środowisko, tam u pani,
2: dziękuję,
0: rodzinkę, wszystkich, którzy panią otaczają.
2: Ja was również pozdrawiam z racji tych 11 lat.
0: No, dziękujemy pięknie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: To nie jedyny temat naszej rozmowy. Po więcej zapraszam dzisiaj Waleńsław.
1: Zapraszamy serdecznie po godzinie 18. A ja zapraszam jutro na 14 na pogodne popołudnie, więc do usłyszenia. Monika Tarka.
2: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
5: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
16: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
17: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
18: Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Została ostatnia reklama.
20: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Zderzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania.

Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały. Te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo wybierając auto elektryczne otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
3: Została ostatnia reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę zaczynamy spotkanie nasze dzisiejsze w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
16: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
17: Obiecywał nam inne miasto.
16: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
16: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
18: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
10: Władysław Kośniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod urzędem miasta.
17: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone, a mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
10: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
19: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
10: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
13: Pogoda.
10: Nadciągają zapowiadane upały. Jutro na zachodzie nawet 32 stopnie, nad morzem i w centrum nieco chłodniej, odpowiednio 22 i 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie może padać deszcz, niewykluczone burze.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest pani Maria Ciunelis. Znają Państwo tę aktorkę bardzo dobrze. Od lat również pani Maria współpracuje z Teatrem Ateneum i to właśnie tam możecie ją zobaczyć, chociażby w spektaklu Iwona Księżniczka Burgunda. Kiedyś była Iwoną w tym samym spektaklu, teraz jest królową. O tym awansie również dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj aktorka Maria Ciunelis.
2: Bardzo mi miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym zapytać na początek o Teatr Ateneum, w którym całkiem niedawno zresztą była premiera spektaklu Iwona Córka Burgunda. No i taka w sumie chyba ciekawa rzecz dla pani, bo pani już lata temu w tym spektaklu grała.
2: Tak, grałam Iwonę 32 lata temu. Mhm. Pamiętam dokładnie, bo wtedy się urodził mój syn, więc łatwo zapamiętać. I muszę powiedzieć, że troszeczkę tak wspominałam tamten spektakl jako klęskę. Myśmy nie wiem, dlaczego grali to na małej scenie i ten Gombrowicz na małej scenie taki... Była jakaś schizofrenia, bo tak graliśmy telewizyjnie, a Gombrowicz jednak jest bardzo taki specyficzny i myślę, że duża scena bardziej pasuje do Gombrowicza niż mała. I że można grać bardziej formalnie. Na małej scenie to trudno było, bo tak widz siedział pół metra od nas. Więc ucieszyłam się, że mogę powtórnie wrócić do tytułu i tak trochę odczarować, bo mówię, zapamiętałam to jako klęskę. A żeby było śmieszniej, to teraz w Encyklopedii Teatru odnalazłam recenzję
1: tego poprzedniego spektaklu.
2: Tak, bo wtedy nie czytałam, w ogóle nie chciałam czytać.
1: Okay.
2: Mimo, że tam była gwiazda na gwieździe, to znaczy koledzy, była absolutnie fantastyczna obsada, ale myślę, że ta mała scena tak trochę nas wszystkich stłamsiła. I właśnie rozśmieszyło mnie bardzo, bo powiedziano w którejś recenzji, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, recenzenta, ale że Iwona w wykonaniu pani Ciunelis była bardzo gadatliwa, bo się okazało, że mam dosyć wyraźną mimikę twarzy i na tej małej scenie każda reakcja, odwrócenie wzroku czy odwrócenie głowy, to była duża reakcja, więc byłam najbardziej gadatliwą Iwoną w historii. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Ale teraz wróciliśmy do tego tytułu i cieszy mnie, bo widownia bardzo fajnie reaguje i jakby dowcip Gombrowicza, jego poczucie humoru bardzo fajnie przenosi się przez rampę, bo to nie chodzi o to, żeby aktorzy się świetnie bawili, tylko żeby widz się potrafił bawić i mamy bardzo fajny odzew jakby ze strony widzów, którzy jakby tak na nowo też odkryli Gombrowicza, zwłaszcza, że my gramy naprawdę bardzo po literkach, tam poza, chyba skróty były zrobione tylko w ostatniej scenie. A tak wszystko jest według Gombrowicza, bo Ania Augustynowicz miała taką schizę, że Gombrowicz, że wspaniały, więc, że to wszystko napisane jak partytura, więc żeby tak te słowa jak nutki, że to, żeby nic nie przeoczyć, nic nie przestawić.
1: Że szkoda ciąć tak naprawdę.
2: Że szkoda ciąć i no i okazało się, że gdzieś to się sprawdza, że faktycznie ten język specyficzny gombrowiczowski się właśnie przenosi i że uwodzi ludzi, więc to jest bardzo miłe uczucie.
1: Do rozmowy z panią Marią Ciunelis wracamy dosłownie za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzała

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i TravistoFast.
14: Aflofarm.
15: Thank you.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedyś usłyszałam taką opinię, że lepiej nie iść na premierę, tylko poczekać kilka spektakli i dopiero pójść do teatru, bo wtedy właśnie to jest takie osadzone już wszystko.
2: Znaczy, jeżeli ktoś tak chodzi do teatru od czasu do czasu, to lepiej pójść już po premierze.
1: Aha.
2: Ale jeżeli ktoś interesuje się teatrem też tak bardziej zawodowo, to bardzo fajnie jest obejrzeć na przykład premierę albo próbę generalną, a potem odczekać chwilę i przyjść jeszcze raz, bo nagle się okazuje, że spektakl często nawet idzie w ogóle w innym kierunku, bo to żyje. To znaczy to, co lubię w teatrze, to to, że to żyje, że się zmienia, że w sumie każdego wieczoru niby gramy ten sam tekst, ale są różne reakcje widowni i to też widz bierze udział w spektaklu, więc w zależności od widza ten spektakl tak troszeczkę ewaluuje i się zmienia. Czasami są bardzo duże różnice między premierą a późniejszymi spektaklami. Naprawdę czasami na korzyść, czasami na niekorzyść, ale generalnie na korzyść. Tak, że to jak jest osadzone, to takie jest. Wydaje mi się, wszyscy aktorzy swobodniej się czują.
1: A ja tak sobie myślałam właśnie o tym, że no dla pani to jest taki powrót do tego tytułu. I jakby jak to jest z pani perspektywy? Pani miała wrażenie, że to jest jakby zupełnie na nowo wszystko, czy że gramy to znowu i że już znam ten tekst, już trochę w nim jestem?
2: Nie, nie, nie, to zawsze jest na nowo. Zawsze jest na nowo, bo jest inna obsada, inni ludzie, inny reżyser, inny czas. I w zależności od sytuacji takiej ogólnej rzeczywistości, ten tekst też się zmienia. To znaczy, jakby inne rzeczy stają się ważne. Zmienia się właśnie percepcja widza, inaczej odbierają ten tekst. Wtedy, kiedy graliśmy Iwonę, to był w ogóle, z tego co pamiętam, to były lata 90., więc był taki boom też na Gombrowicza. Dużo grano Gombrowicza i jakby był duży wybór i widzowie mogli zobaczyć Gombrowicza w takim wydaniu, w innym. W Teatrze Telewizji też był robiony Gombrowicz wtedy. Chyba Kosmos był robiony, tak mi się wydaje. Ale było sporo Gombrowicza, więc było porównanie. Teraz ten Gombrowicz gdzieś tam, no zwłaszcza w Warszawie, gdzieś no tak trochę zniknął. Więc
1: troszkę bocznym torem
2: tak,
1: idzie.
2: Tak, i nagle się okazało, że taka nowość, że zwłaszcza, że pojawia się też nowe pokolenie, które nie widziało tamtych spektakli, no bo to 30 lat temu, no to to jest zupełnie nowe pokolenie. Powstało nawet dwa pokolenia, można powiedzieć. I też jest inny odbiór. Znaczy, na tyle jest to fajny tekst, na tyle jest tekst pojemny, że każde pokolenie też wynajduje inne rzeczy.
1: A do rozmowy z aktorką Marią Ciunelis wrócimy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruch i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo.

0: Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.

0: Przypominam, że dziś gościem Alei Sław jest aktorka Maria Ciunelis, a rozmawiamy o spektaklu, który całkiem niedawno miał premierę w Teatrze Ateneum i jest to spektakl Iwona, córka Burgunda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wczoraj tam syn był na spektaklu i moja siostra, bo tak rodzinę, tak co spektakl to ktoś z rodziny przychodzi. I właśnie moja siostra powiedziała, że takie, jest nauczycielką, więc powiedziała, że bardzo przemówił do niej ten język Gombrowicza i to nazwanie Iwony Cimci Rimci. Mówi, że to jest z jednej strony obraźliwe, ale nie jest to wulgaryzm, ale bardzo przemawia do wyobraźni. I powiedziała, że właśnie te takie język gombrowiczowski, to, że on szuka takich neologizmów, takich jakichś określeń. Ona mówi, że jak to strasznie definiuje człowieka, że właśnie te wszystkie określenia, że tam gmerzy.

0: się ciamka się w sobie, że właśnie taka cimci-rymci i że to bardzo przemawia do jej wyobraźni, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy bardzo często jest tak, że ekspresja wyraża się głównie w wulgaryzmach i te wulgaryzmy też bardzo są, można powiedzieć, okrojone, ograniczone do kilku znanych, bo już takich przekleństw piętrowych, co to kiedyś były, to
1: coraz
0: to
1: mniej.
0: Coraz mniej. Już nie ma ludzi, którzy potrafią klęnąć z rozmachem. Zazwyczaj to są słowa przecinki, więc w momencie, kiedy wchodzi taki język, to nagle jest takie odświeżające, że to też definiuje, jakoś określa, że jest to obraźliwe, ale nie do końca, więc ta gama możliwości interpretacji danych słów, że jest taka szeroka i że to takie daje powietrze, taki rozbudza wyobraźnię. O, to jest fajne. A ja się cieszę, że ten język Gombrowicza, no, że ciągle jeszcze jest aktualny, że przemawia, że potrafi poruszyć wyobraźnię, bo to jest ważne, bo są utwory, które się starzeją, które trudno zagrać, a tutaj trzeba przyznać, że Gombrowicz, złośliwie mogę powiedzieć, wielkim pisarzem był, cytując Gombrowicza.
1: Tak.
0: I dzięki temu daje bardzo dużo pola dla wyobraźni i widza, i aktora. To jest fajne w tym tekście.
1: Przypominam, że dziś gościem Alei Sław jest aktorka Maria Ciunelis, a rozmawiamy o spektaklu, który całkiem niedawno miał premierę w Teatrze Ateneum i jest to spektakl Iwona, córka Burgunda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
17: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
16: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Została ostatnia reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
22: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
23: Afera Kasprzyka i zmiany w Stołecznym Szpitalu Południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
23: Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
3: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
6: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
3: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
7: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
3: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
23: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
20: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
23: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejście fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary Irlandia, Kazachstan.
1: Pogoda.
23: Maksymalnie jutro 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum i nawet 32 na zachodzie kraju. No ale na zachodzie może się chmurzyć, może też padać deszcz i niewykluczone burze. W pozostałych regionach nie zabraknie słońca.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Maria Ciunelis, aktorka, scenarzystka, reżyserka. Rozmawiamy o tych różnych odsłonach zawodowych pani Marii, no i o przeróżnych projektach, w których bierze lub brała ona udział. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale część odcinków chociażby serialu Na Dobre i na Złe zawdzięczamy właśnie pani Marii. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam już za chwilę na dalszą część naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alaisław jest dzisiaj aktorka Maria Ciunelis. To właśnie ją 30 lat temu w Teatrze Ateneum mogli Państwo zobaczyć w roli Iwony, księżniczki Burgunda. Teraz ten tytuł wrócił do Teatru Ateneum, a pani Maria jest królową w tym spektaklu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy mija taki czas od jednej premiery do drugiej, mam tu na myśli tego samego tytułu, to pani powiedziała, że widzowie się zmieniają, a czy jest na przykład, nie ma pani poczucia, że przychodzą też ci, którzy już widzieli ten spektakl 30 lat temu i chcieliby zobaczyć, co teraz się wydarzy na scenie?
2: Może są tacy widzowie, nawet nie wiem, no może są.
1: Trudno powiedzieć.
2: No w momencie, kiedy my wracamy do jakiegoś tytułu, no to też jest dla nas fajne doświadczenie, bo to się zmieniają, no mówię, zmienia się wymowa tego tekstu, zmienia się kontekst. No w moim przypadku też awansowałam z Iwony na królową, to był też duży awans społeczno-aktorski. Królowa jest bardzo wdzięczną postacią i Iwona zresztą też, tylko z Iwoną jest trudność, bo trzeba określić jakby kim ona jest albo czym ona jest. Więc tutaj przyznaję się, no po 30 latach mogę powiedzieć, że wtedy wydawało mi się, że znaczy moje odczucie było takie, że to jakaś była taka klęska, że tak nie do końca udało nam się wtedy jakby złapać tego Gombrowicza. Teraz czuję się lepiej, więc jest progres, więc się czuję spełniona.
1: Że Gombrowicz został złapany.
2: Tak, że jakoś tak udało nam się wskoczyć i że jest bardzo dobrze odbierany i że przemawia, no, naszymi ustami, ale że przemawia do widza i to daje zawsze dużą satysfakcję.
1: Chciałabym zapytać, tutaj zdradzę trochę, widzę, że jeszcze przed rozmową, którą teraz nagrywamy, rozmawiałyśmy z panią Marią o tym, że no, współpracuje też pani z aktorami głuchymi i że tutaj też pani ma pewien, bierze pani udział w pewnym projekcie, który też wydaje się być bardzo ciekawy.
2: No, bardzo chciałam zrealizować coś, co przybliżyłoby osobom głuchym Polakom, polską literaturę. Dlatego, że język migowy jest językiem obrazkowym, jednak gestu. To w ogóle to nie jest język foniczny. To w ogóle polega na czymś innym. A ponieważ się zetknęłam z racji roli w teatrze też lata temu z językiem migowym i muszę powiedzieć, że bardzo otworzył wyobraźnię, że inaczej jest inna forma porozumiewania się niż słowo, że są znaki, gesty, mimika twarzy, cała sylwetka, więc to tak mi otworzyło oczy i się zakochałam w tym polskim języku migowym i bardzo chciałam zrobić coś, co przybliżyłoby głuchej widowni polską literaturę, która dla nich jest napisana w języku obcym. Czyli nawet jeżeli przeczytają, to oni do końca tego nie rozumieją. No i się zdecydowaliśmy na zrobienie wersji Ślubów Panieńskich Fredry właśnie w polskim języku migowym w Teatrze Klasyki Polskiej, no bo dyrektora przekonałam, że polski język migowy jest też tylko w Polsce. Więc żeby promować ten język i żeby był spektakl integracyjny, czyli grają głusi aktorzy, którzy grają w polskim języku migowym, a słyszący aktorzy jakby ich dubbingują. Żeby to był spektakl zrozumiały i dla słyszących, i dla niesłyszących. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Jest to ambitne bardzo założenie, bo to jednak jest tekst literacki Fredry i trzeba to przełożyć, to nie jest takie proste, żeby przełożyć na polski język migowy. No ale koledzy głusi aktorzy, znaczy oni, trudno nazwać ich aktorami, no, są aktorami akurat w tym projekcie, ale mają jakby swoje zajęcia, więc to są tacy też fascynaci teatru i że oni chcą promować ten swój język i jakby chcą wystąpić, żeby pokazać się. I mają bardzo dużo frajdy, zwłaszcza, że no, Fredro to komedia, a wszystko się dzieje w domu pani Dobruńskiej. No i wyszło na to, że jest po prostu taka rodzina głucha i mają głuchych znajomych. Zresztą jak jest naprawdę, nikt nie tłumaczy, dlaczego migamy. No taki dom, tacy ludzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Została ostatnia reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz tak sobie wyobrażam, jeżeli będą aktorzy, którzy będą dubbingować polski język migowy, to co dzieje się na scenie, to tak naprawdę reakcje mogą być w trochę różnych momentach o osób, które słyszą i które nie słyszą.
2: Tak, zwłaszcza, że to się nie da tak przełożyć linearnie, że dosłownie to, co jest w języku u Fredry, nie można tak przełożyć na polski język migowy. Znaczy, można by było migać systemem, czyli po polsku. Czyli migam podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie. Ale to jest niezrozumiałe dla głuchych, bo oni mają inną składnię w ogóle. To jest język, który tak naprawdę nie ma formy pisanej. Forma pisana nie istnieje, więc on jest taki bardziej obrazkowy. To znaczy, oni odczytują z całej sylwetki, nie tylko z gestu. To nie jest tylko gest ręką, to jest mimika, to jest mowa ciała, wszystko. Więc no, bardzo jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. No i się cieszę, że namówiłam dyrektora Teatru Klasyki Polskiej, żeby to stworzył taką niszę właśnie dla polskiego języka migowego. Bo też uważam, że język, w którym się tworzy, ten język żyje, się rozwija. A polski język migowy bardzo się rozwija i bardzo się zmienia. Więc oni czasami się śmieją, bo ja się uczyłam dawno, dawno temu, więc to właśnie koledzy aktorzy mówią, że kiedy ja się uczyłam migowego, bo ja czasami migam takie stare znaki, więc teraz mam aktualizację, muszę w głowie zrobić, bo się zmieniają znaki, no tak jak język.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć, tak? Tak, że słowa wchodzą, wychodzą. Tak.
2: I że ktoś mówi nagle takim starym językiem. No ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także 19 lipca mamy mieć taki pokaz w Łazienkach Królewskich. No ale premierę planujemy na jesieni, żeby tak było już uroczyście i w teatrze. Mam nadzieję, że się uda. Ale zapraszam, jak ktoś będzie w lipcu w Warszawie, to jest Festiwal Fredrowski w Łazienkach, gdzie Teatr Klasyki Polskiej wystawia wszystkie swoje realizacje Fredry, więc można będzie zobaczyć i Zemstę, i Śluby Panińskie, i Damy i Huzary, oni mają parę tych tytułów. No i przy okazji też Śluby Panińskie w wersji polskiego języka migowego.
1: Skąd się w jaki sposób w pani życiu wzięło się pisanie scenariuszy?
2: Oj, to tak... taki pierwszy scenariusz, jaki w ogóle napisałam, bo nawet nie wiedziałam, że potrafię pisać scenariusze, to też był związany właśnie z głuchymi, bo jak robiliśmy w teatrze Dzieci Mniejszego Boga, to był 89 rok, to było dawno. I bardzo dużo głuchych wtedy przychodziło na ten spektakl. No to jakby też tak zostałam kupiona przez środowisko, ponieważ grałam głuchą, no to im się wydawało, że taka jestem jedna swoja. Z nich. Taka swoja. Czasami widzowie nawet siedzieli na widowni, wychodzili z teatru i mówili, że ta głucha jest całkiem niezła. Więc to tak mi
1: bileterzy... Przekonująco zagrała.
2: Bileterzy by przekazywali. Więc tak zostałam kupiona przez to środowisko, no i oni narzekali właśnie, że nic nie ma dla nich, że tak nie mają za bardzo na co pójść do teatru, no bo to wszystko jest jakby grane w obcym języku, bo język polski, no w formie pisanej, no jest dla nich czytelny, ale mówiony to ciężko. I że tak nic dla nich nie ma i ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić bajkę. Dostałam propozycję z Teatru Telewizji, czy bym nie napisała jakiejś bajki dla dzieci. Pomyślałam sobie, że to będzie okazja, żeby właśnie zrobić bajkę z wykorzystaniem języka migowego. Ale wtedy migaliśmy systemem, bo to tak ja byłam nauczona migać systemowo, czyli po polsku.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy, Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Maria Ciunelis. Zapraszam dosłownie po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, tak. Są jakby w pewnym sensie dwa języki
2: dwa
1: migowe,
2: języki.
1: Tak?
2: Znaczy jest język migowy naturalny głuchych, to jest PJT, i jest tak zwany system, czyli jakby przełożenie dosłowne języka polskiego na
1: migi.
2: Na znaki, bo na przykład głusi generalnie nie migają negacji.
1: Okay.
2: W zależności od wyrazu twarzy, to wiadomo, on miga tylko, że idzie, ale w zależności od wyrazu twarzy to oznacza, że albo idzie, albo nie pójdzie, albo pójdzie, ale później, albo pójdzie wcześniej. To jest duża skala możliwości. Mhm. A w momencie, kiedy migasz po polsku, no to migasz właśnie nie pójdę. Mhm. Wy, do, tam, no, wszystkie te przyimki, zaimki, że to się wszystko wtedy jakby przekłada dosłownie język polski. No i wtedy właśnie powstała ta bajka w teatrze, telewizji, Kille Wippen, co potem mi rozśmieszyło, bo bardzo dużo głuchych, których poznałam, młodych osób, oglądało ją w dzieciństwie. Więc to też takie miłe, że tak weszłam do kanonu. Mimo, że to było migane jakby po polsku, to znaczy w systemie, a nie w języku migowym. A teraz właśnie chciałam, już dojrzałam do tego, żeby jednak zrobić w naturalnym języku głuchych Polaków. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No właśnie tak zapytałam o te scenariusze.
2: No i wtedy jak napisałam tą bajkę, zrobiłam scenariusz, to potem tak pomyślałam sobie, że jak już napiszesz jedną rzecz, no to potem piszesz kolejną. Ale też dostałam propozycję właśnie pisania jakiejś telenoweli i pamiętam, że miałam tak robili casting, kto się nadaje, kto się nie nadaje, więc zostałam przyjęta do zespołu wtedy. Aha. No ale przez to, że już coś wcześniej napisałam, bo tak to by mi nie zaproponowano. No i mając do wyboru pisanie telenoweli albo granie w telenoweli, to stwierdziłam, że wolę pisać.
1: No i tu moje pytanie, dlaczego?
2: No bo masz więcej możliwości. Możesz bohaterów poprowadzić tak albo inaczej. Mhm. A w momencie, kiedy grasz w telenoweli, to zazwyczaj jest to jakiś taki schemat.
1: Że jednak ktoś prowadzi.
2: Ktoś prowadzi i tak nie zawsze ci się podoba to, jak prowadzi, bo to różne te telenowele są. No teraz jest więcej seriali, ale był taki okres, że głównie takie telenowele, więc to tak trochę było pisane. Złośliwie mówili na kiełbasę. To znaczy, że wszystko jedno, w którym momencie przetniesz, bo jakby kontynuujesz, tak upychasz te sceny, upychasz i to tak idzie, bo było dużo tych telenoweli takich codziennych, więc trzeba było tak utkać te sceny. Ale to też było ciekawe doświadczenie, bo właśnie jak mi zaproponowano pisanie scenariusza, to była taka telenowela. Już nie pamiętam, w jakiej stacji to leciało, chyba w Polsacie, ale nie wiem, nie chcę kłamać.
1: Samo życie. To chyba Polsat, tak?
2: Tak, i wtedy przyjechał do Polski taki polski reżyser. Już nie pamiętam nazwiska. Nowicki. Był taki reżyser i on przyjechał z Wenezueli, bo tam był specjalistą od telenoweli wenezuelskiej i tu przyjechał i dawał nam takie uwagi właśnie, jak trzeba pisać telenowele według wzorca takiego latynoamerykańskiego.
1: Aha.
2: I takie zasady wygłaszał i to było bardzo zaskakujące, bo jakby obce też naszej trochę kulturze. Mhm. Więc takie rozwiązania, że tam że były jakieś takie żelazne zasady, że jak na przykład bohaterka została skrzywdzona przez jakiegoś pana, wykorzystana, to no to musiało być, że ona i tak musi dojść do ślubu tej pary.
1: Z tym skrzywdzonym? Znaczy tym krzywdzącym?
2: Tak, tak. Bo jak moja babcia rocznik 900 mówiła, jak skibka odkrojona, to już nie przyrośnie. Więc to trochę było w tej zasadzie, że jak pan nawet skrzywdził taką panią, to musi się to zakończyć ślubem.
3: A to nie koniec zasad, do których musi stosować się scenarzysta, pani Maria Ciunelis, aktorka i scenarzystka i reżyserka. Jest dzisiaj moim i państwa gościem i do tej rozmowy i tych właśnie sztywnych zasad, które niekoniecznie sprawdzają się na polskim rynku, wrócimy w naszej rozmowie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: 103,4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czyli on musi gdzieś pomiędzy żałować
2: do konsumpcji, bo musi się okazać, że albo był, nie wiem, albo mu coś się stało, odebrało mu umysł, albo coś mu podali, jakiś straszny środek, więc, ale że to nie ma tak. Że nie ma tak, że takie podstawy właśnie wierności, że jak już panienkę wykorzystał jakiś pan, to musi to się zakończyć ślub. Co u nas to tak w XIX wieku może było i też nie, też nie. Więc takie bardzo śmieszne zasady, ale potem oglądasz te telenowele wenezuelskie czy meksykańskie i się okazuje, że to faktycznie jest według schematu. Widz może nie widzi schematu, a pisząc właśnie widzisz schemat i to też czasami pomaga, znaczy aktorsko pomaga, znaczy dla mnie to wtedy było wyzwanie, żeby znaleźć się, znaleźć budowę schematu, co oczywiście potem się trochę mści, bo potem idziesz z dziećmi, oglądasz jakiś film albo serial i mówisz, co będzie dalej i oni się denerwują, że wiesz, co będzie dalej.
1: A, bo rozumiem, że po prostu w innej produkcji jest dokładnie ten sam schemat.
2: Bo się łapie schemat. Znaczy, po pewnym czasie łapiesz schemat, więc pod tym względem pisanie scenariuszy w pewnym momencie było dla mnie takim odkryciem, że można się też pobawić właśnie w to pisanie według schematu, bo to takie zadanie, takie jak w szkole podstawowej pamiętam, jak pani nam podawała jakieś słowa typu góra, chmura, inne i że trzeba było ułożyć zdanie do tych słów, żeby zapamiętać pisownię. I ja jako dziecko miałam taką zawsze tendencję, że jak dostawałam te słowa, to musiałam ułożyć opowiadanie, które będzie logiczne od początku do końca. I ta moja nauczycielka mówi, ale po co ty to robisz? Nie musisz. Każde zdanie może być osobne. W ogóle nie muszą się ze sobą łączyć. Ja mówię, ale jak to? To bez sensu wtedy pisać coś takiego. Więc widać, że gdzieś we mnie było jakieś takie poczucie, że musi być uporządkowane, że musi być historia, że musi być to po coś, a nie, że tak w ogóle napiszę, że w góry chodzą ludzie zdobywać szczyty, a wielka chmura nadciągnęła nad miastem, że to w ogóle tak, że musiała, miałam taką potrzebę jako dziecko, takiego logicznego wytłumaczenia świata. Nie musi być przypadkowe, więc chyba mam taką skłonność do schematów trochę. Nawet po to, żeby je burzyć, bo jak masz schemat, to jest fajne wtedy rozwalać. O tym Gombrowicz też ma to, że on uwielbia burzyć schematy, tylko że musisz znać schemat, żeby wiedzieć, dlaczego ktoś...
1: Co można zburzyć. Tak. No właśnie, no i gdy na przykład przy tworzeniu tych scenariuszy, szczególnie właśnie seriali, czy pani potem oglądała te seriale?
2: Nie, no czasami oglądałam.
1: Żeby na przykład zobaczyć właśnie, jak aktorzy to realizują?
2: Tak. Czasami oglądałam. Jak pisałam na dobre i na złe, też często oglądałam, bo często też aktorzy wnoszą bardzo dużo od siebie i to też zmienia na przykład, że potrafią tak zagrać scenę, że ty nie wpadniesz na pomysł, że tak można. I to jest fajne, takie odkrywcze, że wow, no to muszę następną już napisać inaczej, bo to... Znaczy w momencie, kiedy serial trwa i są kolejne odcinki, to też jest wyzwanie, żeby coś nie powtarzać, nie iść po własnych śladach, tylko znaleźć coś nowego i w tym momencie czasami koledzy aktorzy proponują bardzo fajne rzeczy. Czasami też proponują coś, co wydaje ci się, że kompletnie nietrafione i że popełniłeś błąd, bo powinieneś napisać tempo sceny, bo na przykład scena, która jest napisana na taki język potoczny, że tak, takie, że miało być takie, taka rozmowa taka zwykła, takie pleple, takie zwykłe i nagle w pewnym momencie pada ważne zdanie, tam, że umieram albo mam AIDS albo coś tam, ale chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, że niby taka pozorna rozmowa i nagle jest puf. No i potem oglądasz to i się okazuje, że koledzy już od początku sceny już grają, że zaraz będzie puf. I potem sobie myślisz, źle napisałem didaskalia, że trzeba było napisać, że tu allegro presto i że tu jest akcent. No ale tak nie chcesz też pouczać kolegów. Nie, generalnie aktorzy dużo wnoszą i to jest fajne w tym zawodzie, że każdy tekst który, że nigdy nie jest tak sama. To znaczy, że każdy człowiek wnosi bardzo dużo od siebie, że to jest jakby, no, sami dla siebie jesteśmy własnym instrumentem, to znaczy aktor jest pewnym instrumentem i w zależności od tego, kto gra daną rolę albo dany tekst, to są dwa różne światy, mogą być zupełnie inne interpretacje, zupełnie inne postaci. Więc to jest fajne w tym zawodzie, że każdy z nas wnosi jednak kawałek siebie.
1: Aktorka Maria Ciunalis jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
1: Została ostatnia reklama.
7: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Przypominam, że program, którego Państwo słuchają, to Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na dalszą część naszego dzisiejszego spotkania ze Sławą, a tą Sławą jest dziś aktorka Maria Ciunelis.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale tak się zastanawiam, czy na przykład właśnie jest pani aktorką, pisze pani na przykład jakiś scenariusz, to czy ta świadomość aktorska wtedy pani pomaga pisać, czy trochę na przykład przeszkadza? Bo właśnie tak jak pani mówi, wyobraża sobie pani jakąś scenę już, jakby to mogło być zagrane, a potem się okazuje, że to można zupełnie inaczej zagrać.
2: Generalnie myślę, że pomaga, bo mam taką wiarę w kolegów aktorów. To znaczy pisząc, wydaje mi się, że...
1: Da radę.
2: Że to dadzą radę. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś tak w ogóle jest obok. No ale to wszędzie się tak zdarza, że ktoś jest obok i potem myślisz sobie, gdzie popełniłem błąd, co źle napisałam, że to nie zostało dobrze zrozumiane. Jakby intencja nie została zrozumiana. Ale generalnie to pomaga, bo mam taką wiarę w aktorów i zawsze mam... O, przy pisaniu scenariuszy moim głównym problemem zawsze były didaskalia. Aha. Bo nie chciałam pisać, że aktor wchodzi i siada, albo aha, że przechodzi. No bo myślę sobie, ja nie wiem, jak kolega zagra. Może będzie chciał usiąść, a może będzie chciał się położyć, a może będzie biegał.
1: Okej. Okay.
2: Więc i tu czasami byłam karcona, że nie napisałam dokładnie, jak ma scenę wyglądać.
1: To zadam takie pytanie, bo czasami oglądamy jakiś swój ulubiony serial, no i raptem ten nasz bohater, coś się z nim dzieje. Czy to jest zawsze wina scenarzystów? Czy jeszcze ktoś podpowiada scenarzystom, co ma się z daną postacią wydarzyć?
2: Nie, no, to oczywiście, że jest cała produkcja, jest polityka też. No też reżyser ma przede wszystkim koncepcję, jakby jak to rozpisać. Więc tam jest bardzo dużo czynników. Mało tego, często jest tak, że scenarzysta coś napisze, a potem na planie koledzy uznają, że jest za dużo i coś zostaje wycięte. Mm-hmm. I potem się okazuje, że jak tu wycięli, to się sypie potem jak domino, że już w następnych odcinkach też trzeba zmieniać, bo jak tam nie poszło coś, to już trzeba to odkręcać, ale to też takie... powiedziałabym twórcze doświadczenie, że wchodzi ci inny człowiek i nagle coś wyjmuje, jakiś jeden elemencik i się wszystko sypie i trzeba wszystko zmieniać, więc... No, ale znam kolegów scenarzystów, którzy świetnie sobie z tym radzą.
1: A czy pani, pisząc właśnie scenariusze, przywiązuje się do tych postaci, o których pani pisze?
2: To znaczy w momencie, kiedy piszę jakby w zespole, że wchodzę do projektu, który jest wymyślony, no to nie, to tak piszę. Znaczy tak pisałam, bo obecnie nie piszę. Ale jak wchodzę do projektu, który jest wymyślony, są wymyślone postaci, mniej więcej wspólnie się ustala, co tam bohaterów spotyka, jakie są główne wątki, no to trochę jest tak, trochę się czuję jak aktor, tak do wynajęcia, że chcecie tak? Proszę bardzo, tak. W momencie, kiedy tworzysz coś własnego, to wtedy się przywiązujesz bardzo do bohatera. Jak jest takie, że twoje wymyślone od początku do końca, każda postać, koncepcja, to wtedy tak, to wtedy boli, jak się okazuje, że coś trzeba zmienić.
1: No właśnie, to tutaj chciałam też zapytać o ten scenariusz, który został bardzo zmieniony przez Telewizję Polską i pod którym potem pani jednak stwierdziła, że niekoniecznie chce się podpisać. To zapytam z ogładą, czego nie zobaczyliśmy? Jakiej historii nie zobaczyliśmy?
2: Znaczy... jakby mój żal polegał na tym, że to nie został zmieniony scenariusz. Tylko jakby wykorzystano pomysł, epokę i bohaterów do powiedzenia zupełnie innej historii. Kompletnie innej. I gdyby Telewizja Polska powiedziała, że bo tamten projekt był, nie nadawał się, nie odpowiadał ich, nie wiem czemu, tam
1: normom.
2: Zamówieniu, normom. I że stworzyliśmy coś nowego. No to ja bym nie miała pretensji. Oczywiście moje pretensje i mój żal polegał na tym, że wmawiano widzom, że to jest poprawienie naszego scenariusza. Co było kompletnie niedorzeczne, dlatego że pomysł na serial wziął się stąd, że miał być taki serial codzienny, ale dedykowany bardziej dla dzieci, powiedzmy młodej widowni, takiej szkolnej. Że to był taki pomysł, żeby... Bo na początku tak myślę sobie, codzienny serial historyczny to jakiś masakra.
1: Trudne, no, ciężkie, tak, ciężkie, ale gatunkowo.
2: Ale ponieważ to był czas, kiedy moje najmłodsze dziecko przychodziło ze szkoły, włączało telewizor i tam leciały jakieś trudne sprawy albo coś takiego i było, byłam przerażona. Mhm. To pomyślałam sobie, także godzina była wymyślona, że to jest tam po Teleekspresie, czy tam 18, że właśnie jak przychodzą dzieciaki ze szkoły, chodziło o to, żeby był serial historyczny, ale gdzieś tam przybliżający tę historię tych bohaterów. Mhm. I na początku byłam taka trochę nieufna, bo jak właśnie dostałam propozycję, że coś takiego może codziennego właśnie, związanego z historią, takie było zamówienie, no to pomyślałam sobie, że w sumie ta codzienność dawała miejsce na to, żeby na przykład wytłumaczyć pewne skomplikowane zjawiska w historii polskiej i... No i jakby ja wybrałam czas, mhm. bo dostałam propozycję napisania czegoś takiego i to było takie, że tak w ogóle z powietrza, że może o Jadwidze antykapeńskiej. Ja stwierdziłam, że nie, że codzienny nie może wejść Jadwiga i stąd był wymyślona epoka.
1: Moim i Państwa gościem jest aktorka Maria Ciunelis. Wrócimy do tej rozmowy za chwilkę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: 103 i 4 FM.
1: Aktorka, scenarzystka, reżyserka Maria Ciunelis jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy między innymi o pomyśle na serial, który finalnie nie pojawił się, a który miał nosić się tytuł Korona Królowej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ponieważ to było dla młodzieży, to troszeczkę było to bardziej jak pisane, trochę jak kryminał, więc oczywiście pewne rzeczy były fikcyjne, ale były wprowadzone po to, żeby wytłumaczyć sytuację historyczną, jaka była po rozdziale, dzielnicowym Polski, bo to Łokietek zaczynał stalać i Kazimierz bardziej. No i to była bardzo skomplikowana sytuacja wśród tych piastów naszych, bardzo. I żeby wytłumaczyć, jakie są zależności pomiędzy tymi księstwami, myśmy wymyślili, że tam zaraz na początku, bo Łokietek u nas od razu umierał w pierwszym odcinku, w ogóle był nieżywy, na dzień dobry, że wymyśliliśmy, że Kazimierz wychodzi na miasto, bo on stale urywał się z zamku i jest napaść na niego i na Olgierta. I ta napaść była wymyślona po to, żeby właśnie, żeby przedstawić tych piastów. I Kaziu prowadzi takie własne śledztwo, żeby się dowiedzieć, kto zyska, a kto... Znaczy, komu... kto zyskałby na jego śmierci. I podejrzewa wszystkich członków rodziny i wszystkich. Ale jakby ten... To było wprowadzone głównie po to, żeby przedstawić tych kolejnych piastów, którzy potem też odegrali ważną rolę w historii i Kazimierza i następnych pokoleń. Więc i stąd był ta napaść na Kazimierza, to, że tam ktoś powiedział, że on się nie nadaje na króla i że Kazimierz robi właśnie to śledztwo, sprawdza, kto jest za tym, żeby go zabić. No i po przeróbce, znaczy to w ogóle wszystko poszło do kosza, tam 3 sceny zostały z naszych, bo już były nakręcone. Po przeróbce oni tylko zachowali to, że ktoś tam powiedział, że a, bo Kazimierz się nie nadaje na króla i królowa powiedziała, a to zdrada, a tam jakaś, że tu mój syn Bolko powinien. Ja tak siedziałam i myślę sobie, kurczę, Bolko, najbardziej lojalny z książąt śląskich, do końca wspierał Kazimierza, ale jako niezawisły książę. I oni tu nagle mówią, że Bolko na króla, że Kazimierz, to ja mówię, no to banicja powinna być za to. I tak z ciekawości myślę sobie, to obejrzę następny odcinek, jak oni z tego wybrną. No i jest scena polowania i przychodzą książęta Sieracki i Łęczycki do Kazimierza i mówią, wiesz, myśmy tak powiedzieli, ale wiesz, ale my cię lubimy. I znaczy, problem polega na tym, bo to nawet nie chodzi o to, że zmienili, tylko że przez to, że chcieli zrobić inaczej niż u nas, to bardzo często było wbrew historii. Znaczy, że tak historycznie to jest, było zupełnie odwrotnie. A poza tym jakby w ogóle wyleciała historia. Nikt nie zajmował się historią, bo wydawało mi się, że pretekstem do stworzenia takiego serialu jest właśnie opowiedzenie historii w ciekawy sposób. Tak, żeby młodzi ludzie chcieli. I tam...
1: No, ale jednak prawdziwej historii.
2: Prawdziwej historii. Oczywiście, że stosowaliśmy pewne takie podpuszczenia właśnie, że tu Kazimierza ktoś chce zabić, nie? Albo jakieś były takie fałszywe tropy. Ale po to, że jeżeli ktoś znał historię, to wiedział, że to jest fałszywy trop. A jak ktoś nie znał, to miał odkryć, że no właśnie, że to jest taki fałszywy trop. A tutaj poszli tak na rympał prosto. Więc to najbardziej bolało, że został zepsuty projekt, który miał czemuś służyć. A wyszło, nie wiem, no takie...
1: Jak to czasami mówimy, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze.
2: Znaczy, jakby nie, w tym momencie nie rozumiesz idei, po co taki serial. Po to, żeby aktorki chodziły w strojach. Bo jakby cała polityka Kazimierza i później, wtedy Europa trochę egzystowała jak nasza obecnie Unia Europejska. I bardzo były ważne relacje rodzinne. I w naszym jakby projekcie miało być, że opowiadamy serial o kobietach. Bo to się nazywało Korona Królowej, bo to jest historyczna nazwa korony, którą Łokietek zamówił dla siebie. Dla siebie zamówił koronę Chrobrego. On chyba miał koronę Chrobrego, tak. A dla żony klejnot, który został nazwany Koroną Królowej. I jakby w zamyśle miało być, że to jest historia o kobietach, bo się okazało, że koligacje rodzinne były bardzo ważne. I sojusze na przykład, które Kazimierz zawierał. I w momencie, kiedy myśmy się skupiali na researchu, jakby co dana kobieta wnosiła do historii, to nagle to się wszystko układało. Nawet nasz konsultant historyczny, Jurek Pysiak, on sam był zdziwiony, że jak ja powiedziałam, że nastawiamy się na panie, co panie wniosły, to nagle się okazywało, że Kazimierz podpisywał jakiś pakt o nieagresji chyba z Brandenburczykami. Nagle się okazuje, że to też było drogą rodzinną, bo tam mamusia była siostrą kogoś tam i w sumie to wszystko krewni i znajomi. I oni tak pokrewnych i znajomych. I tak to działało, więc no, tego mi zabrakło. To znaczy to w ogóle jakby, nie wiem po co powstał serial Korona Królów. To w ogóle też tytuł idiotyczny. No, także jakby o to mam żal, bo tak coś miało czemuś służyć, miało być takim serialem też edukacyjnym, no atrakcyjnym, no właśnie były te wątki takie trochę kryminalne, takie też komediowe, a poza tym w historii się naprawdę zdarzały tam fantastyczne rzeczy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, RPA, Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wcześniej nie wiedziałam o tym, bo w naszym zwyczaju było, że umiera król i nowy król dopiero może go pochować. Mhm. Ponieważ Łokietek zmarł w Wielki Post, to nie można było zrobić koronacji w poście. Musieli czekać do Wielkanoc. Mhm. Więc on leżał od marca do końca kwietnia na Wawelu niepochowany.
2: Okej.
1: Okay. Ale Jeremi Wiśniowiec, nie Jeremi, Michał Korybut Wiśniowiecki, czekał na pogrzeb chyba 9 lat, bo Sobieski nie miał czasu go pochować. Znaczy on leżał gdzieś tam w kościele w Trumience, ale nie miał pogrzebu oficjalnego.
2: To takie trochę makabryczne wręcz fakty.
1: Znaczy, nie było pogrzebu. No, był w kościele w Trumience, to nie, że stał w domu. Ale właśnie było fajne, że przy okazji Łokietka okazało się, że on te 2 miesiące czekał prawie z pochówkiem i że jego ciało się nie rozkładało. Więc było podejrzenie, że został otruty.
2: Okej.
1: Okay. Że to chyba, nie pamiętam już, wyrzuciłam mnóstwo rzeczy z mózgu. Mm-hmm. Czy to był cjanek, czy arszenik, żeby po podaniu, że się ciało nie rozkłada. I też chcieliśmy zrobić właśnie taki, no też taki, wykorzystać to, że jest podejrzenie, że ktoś otruł króla i to było kolejne śledztwo, co nie znaczy, że naprawdę otruli Łokietka, ale chodziło o to, żeby pokazać jego konflikt z krzyżakami i że tak naprawdę dlaczego Kazimierz nie kontynuował tego walki z zakonem, że starał się doprowadzić do ugody, bo tam Łokietek wygrał jedną bitwę, ale odpowiedź krzyżaków była masakryczna i bardzo dużo polskich ziem zostało przez nich zniszczonych. I na przykład to też się dowiedziałam przy okazji, co rzeczy się dowiadujesz przy okazji serialu historycznego, że Włocławek wcześniej był nazwany Włocławiem, ale po zniszczeniach został nazwany Włocławkiem, bo tam już niewiele zostało.
2: Okej. Okay. Ale czy to w pani miała jakby wcześniej wiedzę, takie w ogóle zainteresowanie historią, czy to dopiero właśnie wokół tej propozycji powstało u pani tyle zaciekawienia tematem historycznym?
1: Nie, generalnie lubiłam historię, bo miałam fantastycznego profesora od historii w liceum, więc to w ogóle lubiłam historię, ale nie jakoś tak. Moja siostra się zaczytywała w pamiętnikach, ona to uwielbiała. No ja lubiłam historię, ale tak też nie do końca, tylko że w momencie, kiedy dostajesz zadanie, no to robisz research i jakby zastanawiasz się, co dla współczesnych dzieciaków może być atrakcyjne, na ile to przemówi do współczesnego widza, jak przedstawić tę historię, żeby była ciekawa. No w Kazimierzu ujęło mnie to, bo on niby był kochliwy, ale on się żenił z tymi kobietami, które kochał.
2: Ale poczciwy człowiek.
1: Ujęło mnie to, że nawet jak odesłał żonę, jedną i drugą, to je utrzymywał do końca życia. Uważam, że to świetny wzorzec dla współczesnych mężczyzn.
2: Bardzo dżentelmeńska.
1: To mi się spodobało w Kazimierzu, tak, że ale mówiąc szczerze, poza tam kilkoma pierwszymi odcinkami, które musiałam obejrzeć, żeby właśnie powiedzieć, czy zabieram nazwisko, czy nie, potem już nie oglądałam, bo stwierdziłam, że że tyle rzeczy nie zostały. Znaczy w ogóle jakby zmieniła się idea, więc ja nie powiem, no gdyby ktoś wymyślił, że coś takiego chce zrobić, no to proszę bardzo, tylko że najgorsze jest to, że w momencie, kiedy dostajesz taką propozycję stworzenia takiego serialu, no to analizujesz wszystkie bielizny, wszystkie pułapki, co może pójść nie tak. No i starasz się je obejść, starasz się je wykorzystać na swoją korzyść. Po czym się nagle okazuje, że to się wyrzuca wszystko do śmieci i się jedzie. Bo to telenowela. Co to znaczy telenowela? Takie wytłumaczenie. Bo kostiumy, bo... Tylko, że wszystko fajnie, tylko, że w momencie, kiedy w serialu występują autentyczne postacie historyczne, to mi się nóż w kieszeni otwiera, jeżeli to jest wbrew historii. Bo po co to pokazywać?
2: No, wiadomo, że minęły lata, to one już nie zareagują, te postacie, ale tak. Jednak jest to takie trochę... Bo co nie innego, tak to powinno wyglądać.
1: Nie, bo co innego, jeżeli robimy fikcyjne postaci, no to proszę bardzo, jest rok 1670, tak, jest ten serial taki komediowy, tak. Który się cieszy powodzeniem. Proszę bardzo. No bo to jest pewna dowolność. Mhm. Można poszaleć. Ale w momencie, kiedy masz postacie historyczne, no to to zobowiązuje. Po co jest ta historia? Oni, zwłaszcza, że ta ich historia często jest ciekawsza od tego, co ci scenarzyści wymyślili. Bo na przykład jak Jadwiga Kaliska w pewnym momencie idzie do klasztoru na taką wdowią domenę tam w Starym Sączu, to pamiętam, że właśnie nasz konsultant zadzwonił do mnie w nocy i mówi, ty nie uwierzysz, kto został przeoryszą tego klasztoru rok po tym, jak Jadwiga się przeniosła tam. Mówi, jej najstarsza wnuczka, siostra Bolka Małego.
2: Ale to w ogóle aż wręcz nie, ale to się aż w głowie nie mieści, nie? Że coś takiego mogło się wydarzyć.
1: Doszło po rodzinie, tak. No, bo jej wnuczka była w tym klasztorze. Jak przyszła królowa, to zadbała o to, żeby jej wnuczkę zrobiono przeoryszą. Księgi to się nazywało.
2: Ale to też teraz po pani odpowiedzi na to pytanie, przy okazji też usłyszałam odpowiedź na poprzednie pytanie, czy pani się przywiązuje do postaci, bo jednak widzę, że...
1: Tutaj tak.
2: Tak.
1: Ja mówię, że momencie, kiedy coś wymyślasz i sam wymyślasz i myślisz, jak to przedstawić atrakcyjnie, żeby współczesny widz to kupił, żeby dał się ponieść historii, no to wtedy się przywiązuje.
2: A jak jest z tymi postaciami aktorskimi? Czy pani na przykład też ma coś takiego, że się przywiązuje do postaci, którą gra?
1: Znaczy, no to jest jakiegoś rodzaju przywiązanie, chociaż takie to dziwne, bo często my aktorzy o postaci mówimy w trzeciej osobie.
2: Aha.
1: Czyli, że to nie ja, tylko postać. Mhm. No i trochę oni zostają w mojej pamięci jak tacy znajomi. Mhm. Jednych bardziej lubię, innych mniej, innych rozumiem, innych tak nie do końca rozumiem. Ale nie mam takiego poczucia, że to ja w jakiejś tam roli. Mhm. Tylko zawsze na pierwszym planie jest jakaś postać. No i gdzieś w tym wszystkim ja jestem, ale bardziej chyba zapamiętuję postać niż samą siebie w tej roli, ale może dlatego jestem aktorką, że tak lubię się zasłonić kimś, czymś. Także jak zobaczyłam, że audycja się nazywa Aleja
2: Sław,
1: to tak pomyślałam sobie, nie wiem, czy to dla mnie.
2: Aha, czyli to w tym przypadku pomyślała pani trochę tak, to nie o mnie, to o aktorce Marii Cunelis,
1: tak? Trochę tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z tych postaci, które teatralnych, które pani grała, to i jakaś taka jedna ukochana była?
2: No, lubiłam Sarę, bo dzięki niej poznałam język migowy. Lubiłam też, bo to był mój dyplom, matkę z matki Witkacego. Bardzo ją lubiłam. Każdą rolę, do każdej roli mam jakąś taką słabość. No, no to Iwonę 32 lata temu pamiętam jako klęskę, więc tak nie do końca ją rozumiałam. Ale chyba wtedy też za bardzo nie wiedziałam, co mam grać i dlatego tak zostało we mnie takie poczucie, że nie do końca rozumiem. Sporo takich postaci, które zagrałam, gdzieś tam lubię, w pamięci mi zostały. Czy teatralne role, czy filmowe. Na pewno pamiętam te postaci, które musiałam się zmierzyć, które mi kosztowały pewien wysiłek. Pamiętam, że jak Magda Łazarkiewicz zaproponowała mi rolę w swoim filmie, takim debiutującym przez dotyk, to mi się wydawało, że to jest tak obce mojej osobowości, ta postać, że ja gram takie zwierzątko i że ja jestem taka wycofana, zamknięta w sobie, że pamiętam, że buzia mnie bolała, bo tak starałam się, że do kamery, żeby się nie wykrzywiać, żeby to tak ściągnąć wszystko. I głównie pamięta się te role, które przyniosły, musiałam się zmierzyć z jakimś problemem. Tak samo jak gram Anitę w Antygonie w Nowym Jorku. I ona portorykanka. I dla mnie to była taka abstrakcja, co to jest te Puerto Rico. Ktoś mi tłumaczył właśnie, że jest taka... taka hierarchia mniejszości w Stanach, że tam są ci Amerykanie pochodzenia anglosaskiego, nie są najwyżej, potem są niżej tam Niemcy, coś tam. No i tak jest ta coraz niżej ta drabina. Irlandczycy, Polacy, tam wcześniej Włosi, Irlandczycy, Polacy, tam potem czarni, znaczy Afrykanie, Wietnamczycy, Chińczycy i tak w dół i na samym dnie jest Puerto Rico.
1: Okej.
2: A na samym końcu Indianie. I no to też przemawia do wyobraźni, bo tak nie wiesz, co to jest to Puerto Rico, że to jest taka tak skolonizowana przez Amerykanów, więc oni tak nie do końca gdzieś tam przetrwali z własną kulturą i to takie... Ale to przemawia do wyobraźni aktora, jak wiesz, że w tej drabinie takiej społecznej, że gdzieś jesteś tam na dole, bardzo nisko. I głównie pamiętam te role, w których musiałam się z czymś zmierzyć, że były wyzwaniem, że musiałam coś...
1: Jeszcze na koniec zapytam, ale to rzeczywiście, nie wiem, miała pani jakieś takie właśnie... Dlaczego pani została aktorką? Miała pani potrzebę występowania przed ludźmi?
2: Myślę, że tak. Że, znaczy, nie, to nawet nie chodziło o potrzebę występowania przed ludźmi, tylko jako dziecko, tak można powiedzieć, miałam taką potrzebę, że mam jakąś taką ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Aha.
2: Że może ja, no bo taki kompleks drugiego dziecka, więc starsza siostra była idealna we wszystkim, ja byłam mniej idealna i mi się wydawało, że ja muszę nadrobić tym, że ja taka jestem atrakcyjna, bo mam coś ciekawego do opowiedzenia, albo że tak coś zauważyłam i taka potrzeba jakby stworzenia takiej legendy. No ale to też wynikało z lektur. Że pamiętam, że przeczytałam jako młoda osoba bardzo, bo to nie wiem, ile miałam lat. Dawno. Trzecia klasa podstawówki, czwarta. Była taka książka, taka, nie wiem, to chyba XIX wiek albo początek, nie pamiętam.

0: Zwał kapitan Fracas i było takim szlachcicu francuskim zubożałym, który dołącza do grupy aktorów. Mhm. I, no i ci aktorzy byli przedstawieni w ogóle jako fantastyczni ludzie, oni ratowali świat. No i to był taki trochę Don Quixote połączony z aktorem i ci aktorzy tacy cudowni. I, no i ten schemat mi się podobał, że ten taki, aktor. A poza tym myślę, że to też wynikało właśnie z... że to tak przedłuża dzieciństwo, aktorstwo, bo nie musisz się zdeklarować, że wybierasz jakąś drogę i masz takie, że to jest takie otwarte, że mogę być tym, mogę być... To mi się podobało jako dziecku, że, to daje taką wolność, że mogę, być, zagrać lekarza, astronoma, nie wiem, żebraczkę na ulicy, ale że tak naprawdę to nie jest moje życie. To jest takie... takie mnóstwo możliwości. Takie miałam dziecięce takie przekonanie, że to taki bezpieczny zawód, bo tak nic naprawdę. Więc myślę, że to takie trochę podszyte tchórzostwem, no nie wiem. Albo... tak jakoś wymyśliłam. I, znaczy, ja miałam takie nastawienie, że zdaję do szkoły teatralnej, że jeżeli się nie dostanę, no to, tam miałam w planach pedagogikę specjalną. No ale się dostałam i tak już poszło.
1: I potem się okazuje, że można być w dorosłym życiu królową.
0: Tak, tak. I to jest właśnie to, no to jest wisienka na torcie, tak. I tak czujesz, że obsadzono cię jako królową, co zawsze poprawia humor.
1: Królowa w spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda. Do zobaczenia w Teatrze Ateneum. A moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Maria Ciunelis.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziło.
1: Bardzo mam, dla mnie było bardzo ciekawie. Myślę, że dla naszych słuchaczy również. Jeśli Państwo chcą posłuchać więcej, to zapraszamy na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zwykle sporo tematów z naszego miasta i regionu. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji stulecia funkcjonowania dzielnicowych w Polsce. Uhonorowano też zasłużonych dzielnicowych z Wielkopolski.
15: Młodszy aspirant Krzysztof Sywmacki. W chwili obecnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Wydziału Prewencji, ale moja obecność tutaj związana jest z sukcesem w zeszłorocznym konkursie Dzielnicowy Roku. W tamtym czasie byłem dzielnicowym komisariatu policji w Komownikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Praca dzielnicowego przede wszystkim istotny jest w niej taki kontakt z otoczeniem i z ludźmi. Polega na zbieraniu informacji, na realizowaniu różnych pism z przeróżnych instytucji. To są często ustalenia dla sądu, dla ośrodka pomocy społecznej. Jest to również zbieranie informacji do zdarzeń kryminalnych, które już zaistniały na zasadzie zrobienia jakiegoś rozpoznania posesyjnego, spytania sąsiadów, czy może mają jakiś monitoring, czy widzieli, co się działo. Jest to również kwestia udziału w grupach diagnostyczno-pomocowych związanych z przemocą domową, przy zespołach interdyscyplinarnych, ale jest to również czasem i kwestia obsługi interwencji, wykrywania wykroczeń. Zakres zadań jest bardzo szeroki.
14: Mieszkańcy chcą współpracować?
15: Powiem panu szczerze, że na palcach jednej ręki mogę wyliczyć sytuacje, w których był jakiś bardzo duży opór z tym związany. Gdzieś zauważyłem, że jednak to zaufanie do dzielnicowego jako części tej policji jest dosyć wysokie w naszym społeczeństwie. Zazwyczaj stwierdzenie dzielnicowe otwiera dużo więcej drzwi niż samo stwierdzenie policji. Ludzie chętniej rozmawiają z dzielnicowymi, w moim odczuciu. Jakby jedna okolica może się cechować takim zjawiskiem, druga może być dużo spokojniejsza. Wszystko zależy od demografii, gdzieś tam sposobu zabudowy też terenu. ilości mieszkańców.
16: Ja nazywam się sierżant Hubert Zawadzki, na co dzień służę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie na stanowisku dzielnicowego. Z czym to się wiąże? Wiąże się z różnymi zadaniami. Moja praca każdego dnia wygląda inaczej, mierzę się z innymi zadaniami i wyzwaniami. Przede wszystkim utrzymuję bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Jestem osobą, z którą mieszkańcy zwracają się z problemem. Często są to jakieś konflikty sąsiedzkie, często to są interwencje w rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy domowej.
17: Młodsza aspirant Natalia Jankowiak, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem dzielnicową, w związku z tym wykonuję swoje obowiązki na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pracę swoją łączę z pasją. W związku z tym, że moją pasją jest brazylijskie jiu-jitsu, z pracy jestem bardzo zaangażowana, mam empatię do ludzi. Brazylijskie jiu-jitsu charakteryzuje się tym, że zyskuję mnóstwo kontaktów w związku z tym, że jeżdżę na zawody, na różne seminaria i w związku z tym mogę pasję łączyć z pracą dzielnicowego. Zdobywam nowe kontakty, poprzez mam łatwiejsze możliwości w nawiązywaniu kontaktów z osobami z społeczeństwa, gdzie oni zgłaszają mi problemy, a ja je łatwo rozwiązuję.
18: Jestem starszy aspirant Adam Skotnik, pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Głównie tutaj kontakt z ludźmi, taki pierwszy kontakt. Ludzie często dzwonią tutaj do mnie, czy do dzielnicowych ogólnie, z jakąś sprawą, z jakimś problemem, potrzebują jakiejś porady, pokierowania w którą stronę, potrzebują pewnych zapewnień. Generalnie na tym polega tutaj moja praca, czy praca dzielnicowych.
14: W Wielkopolsce pracuje 800 dzielnicowych. Wakatów raczej nie ma, mówi komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk.
19: Mały wakat, jeśli chodzi o służbę dzielnicowego, dlatego że wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przechodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać.
14: Startuje też kampania Znani na Dzielni.
19: Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy, kto mieszka w Wielkopolsce, no wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy. A jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Szanowni Państwo, staramy się za wszelką cenę udrażniać te kanały informacyjne, tak aby społeczeństwo wiedziało, kto jest dzielnicowym. Musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest bardzo duża rotacja społeczeństwa w całym kraju, tak? Dużo społeczności napływowej. Na ile możemy, staramy się radzić, natomiast no, ta kampania ma też służyć temu, aby ten wizerunek przybliżyć. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
14: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary dodaje.
20: To, że dzielnicowych powołano już na początku powstania polskiej policji, to świadczy, że byli od początku potrzebni. Dzielnicowy to jest osoba, która jest skarbnicą wiedzy. W zasadzie ja pamiętam, a mam 40 lat służby, zawsze jeżeli się coś wydarzyło w rejonie, to kryminalny nie szedł do nikogo innego, tylko zgłaszał się do dzielnicowego i się pytał, kto mógł popełnić to przestępstwo albo wykroczenie. Tak jak pan generał powiedział, jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, więcej te, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli. Technologicznie może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne, bo w każdym każdej chwili, zresztą mają telefony służbowe, można do nich zawsze zadzwonić o każdej porze. Tu też nie powiedziano, ale dzielnicowi rozwiązali wiele problemów rodzinnych. Mamy osoby z niebieską kartą i oni są często takimi mediatorami z tymi osobami i rozwiązują ich problem, pomagają im załatwić pracę, pomagają im skierować na leczenie, także jest wiele rzeczy, które robi dzielnicowy, których nie widać, ale jak widać dane odnośnie zaufania publicznego, one są trafione i trafiają w to miejsce, gdzie powinny i dzięki temu budujemy bardzo pozytywny wizerunek policji.
14: W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego był również marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
2: Objąłem patronat nad stuleciem dzielnicowych w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce, ponieważ to jest bardzo ważny rodzaj służby policyjnej w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, służby opartej na otwartości, zaufaniu, na powierzeniu tych najbliższych mieszkańcom spraw w ręce osoby, która zna swój rejon działania i jest gotowa pomóc w każdej sytuacji, która tego wymaga. Osoba, która stara się poznać społeczność, w której funkcjonuje i też identyfikować określone zagrożenia związane czy to z relacjami międzysąsiedzkimi, czy nawet czasami wewnątrzrodzinnymi, jeśli mówimy o przemocy domowej, czy też z tymi zagrożeniami zewnętrznymi w postaci na przykład zagrożenia kradzieżą, napadem lub też innymi. Dzisiaj szczególnie mówimy również o terroryzmie czy o dywersji, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze teren, mieszkańców, potrafi rozpoznać, kto jest potencjalnym źródłem zagrożenia, jest niezwykle cenna. To jest osoba, która jest de facto twarzą policji w lokalnym środowisku i jest osobą pierwszego kontaktu. Jeśli cieszy się zaufaniem, jest rozpoznawalna, to myślę, że zdecydowanie poziom bezpieczeństwa się podnosi i stąd myślę, warto, żebyśmy poznawali swoich dzielnicowych, żebyśmy doceniali tę pracę i żebyśmy stworzyli warunki również jako społeczność do tego, żeby być partnerem dla tych osób i jak trzeba, to również wspomóc je swoją pomocą, swoją informacją, czy też swoimi obawami, bo ten dialog jest tutaj kwestią kluczową i rolą dzielnicowych jest prowadzić ten dialog pomiędzy służbą a mieszkańcami. Ja myślę, że dzisiaj te czasy już są zdecydowanie inne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy policjant był potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańca, bo mógł ewentualnie przekaz jakiś negatywny skierować do swoich zwierzchników. Dzisiaj myślę, że większość mieszkańców jednak postrzega policjantów jako ludzi, którzy mogą pomóc. I sądzę, że ten poziom zaufania, który statystyki pokazują dla wielkopolskiej policji, który sięga 80%, to jest naprawdę dowód na to, że praca policji wielkopolskiej została dobrze wykonana, bo taki poziom zaufania życzyć każdemu. Więc myślę, że tutaj warto właśnie poprzez to promowanie osób, które pełnią funkcje dzielnicowych, w jakiś sposób zwiększać to zaufanie społeczne i też wykorzystywać ten mechanizm wzajemnego dialogu.
14: Przypomnę, w tym roku przypada setna rocznica powstania służby dzielnicowych w Polsce. Obchody jubileuszu służby dzielnicowych w Wielkopolsce odbywają się pod hasłem Znani na dzielni. Czas na kolejny temat. Teraz znajduje się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a ze mną
21: Piotr Kurosiński, kierownik oddziału infrastruktury oświatowej Urzędu Miasta Poznania.
14: Coraz bliżej do wakacji. Jak wakacje, to w poznańskich placówkach z pewnością ruszą remonty.
21: Praktycznie rzecz biorąc, w okresie wakacji jest spiętrzenie prac remontowych, bo to jest czas, kiedy dzieci nie ma w szkołach, w placówkach. Ten czas można poświęcić na realizację prac remontowych, które w normalnym trybie nie mogą się odbywać, a zatem szeroko rozumiane remonty sal dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, instalacji i praktycznie w każdej z placówek, w każdej szkole, przedszkolu, liceum. Takie prace się odbywają w mniejszym lub większym zakresie. Miasto przeznaczyło ponad 80 milionów na tegoroczne inwestycje. Inwestycje, można powiedzieć, w skali całego roku są realizowane, nawet jeżeli placówki funkcjonują, ale w takim zakresie, którym nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
14: Sporo inwestycji będzie związanych ze sportem.
21: Dużo inwestycji ze sportem. Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7 liceum ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Przy ulicy Przepadek powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk z uwzględnieniem boiska do piłki nożnej. Inwestycja, która będzie dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogółem inwestycja ta będzie kosztowała 4 miliony. Połowa z tego pochodzić będzie z budżetu miasta, druga część, jak wspomniałem, z dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Przebudowany będzie basen w szkole podstawowej numer 72 na Newtona. Zmodernizowanych będzie kilka boisk sportowych przy szkołach podstawowych. Nowy orlik przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Także tych inwestycji sportowych jest bardzo dużo. Ale inwestycje sportowe nie tylko. Również będą duże termorenowacje. Trzy duże obiekty szkolne w tym roku będą poddane kompleksowej termomodernizacji na łączną kwotę 37 milionów złotych. To jest liceum ogólnokształcące numer 20 na Wichrowym Wzgórzu, liceum numer 38 na ulicy Drzymały i szkoła podstawowa numer 62 na Podolanach. Suma tych zadań to wartość 37 milionów złotych, z czego miasto pozyskało 20 milionów złotych na tą inwestycję, czy na te inwestycje również ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków unijnych.
14: Ale na tym nie koniec.
21: Na tym nie koniec. Ze środków unijnych w tym roku zakończone będą dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, dwie inwestycje związane z poprawą infrastruktury szkolnictwa zawodowego i przedszkolnego. Powstanie nowy budynek warsztatów przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ulicy Raszyńskiej. Zakończona będzie inwestycja związana z kompleksową przebudową przedszkola numer 112 na ulicy Osinowej na Dębcu. Przedszkole w pełni przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, winda, podjazdy. Ogółem kwota tych inwestycji na poziomie 13 milionów złotych.
14: W tym dofinansowanie unijne.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
1: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej, przy szpitalu. Podinspektor Michał Kulikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy? Żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą na tych naszych stanowiskach. Wszystko wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
3: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety no, powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że no, niestety skutki no, są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, no łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, no to już są inne skutki. Niektórzy no, są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto no nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, no, konsekwencje są przykre.
4: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
14: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
22: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
23: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. No myślę, że tak. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
24: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że no jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza tutaj znaleźliśmy, no to co, no to sobie ją zabieramy, no fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okascites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy okaz, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
14: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
5: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka, mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
14: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
5: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni i to było najważniejsze.
14: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
5: A, to jest lampa, dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
14: I ci ludzie są tutaj teraz?
6: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
14: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
6: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie, na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę akurat od osób, że pomagając innym człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat, w szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie, jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat. Mhm.
14: Tak już 16 lat, a tutaj są?
7: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
8: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Anety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
14: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników poznańskiej maltanki.
10: Powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
14: To za kilka minut, na początek jednak dłuższa rozmowa. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
11: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
25: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
26: Magdalena Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu
27: i Paulina Nowacka, przewodnik lokalny.
14: Na początek rozmawiać będziemy o wyjątkowym szlaku.
11: Szlak architektury przemysłowej to perełka Lubonia. Lubonia, zostało to już wspomniane, leżącego przy granicy z Poznaniem, dosłownie przy granicy z Poznaniem, na południe od tego dużego miasta. Nasz szlak architektury przemysłowej, który chcemy przybliżyć, chcemy zachęcić, abyście Państwo zechcieli go zwiedzić, czy wstępnie, indywidualnie, przygotowując się do wycieczki już zorganizowanej, w grupowej, po to, aby świetnie spędzić kilka godzin i odkryć rzeczy, które no myślę, że będą bardzo zaskakujące. Szlak powstał, aby ukazać piękno, unikatowość i niesamowitą wartość szeregu zabytków architektury poprzemysłowej, zabytków, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, czy na początku XX wieku, z których część jest unikatem na skalę światową, a część niesie ze sobą bardzo ciekawe opowieści połączone w utworzony, gotowy produkt, jakim jest wycieczka po szlaku architektury przemysłowej. I ten gotowy produkt funkcjonuje już od 2015 roku. Nie jest znany szerzej, niekiedy nie jest znany również mieszkańcom Lubonia. Ostatnio spotkałam się z takim komentarzem, iż 60-letni mieszkaniec Lubonia był zachwycony po powrocie z wycieczki i powiedział, no nie miałem pojęcia, że mamy w Luboniu takie perełki.
27: Ja myślę, że i wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski nie ma pojęcia o tym, także serdecznie zapraszamy i jesteście Państwo bardzo mile widziani, nie tylko mieszkańcy Lubonia, tak jak Pani Burmistrz wspomniała, jako zaskoczenie samych mieszkańców, czyli jak tutaj być turystą we własnym mieście, natomiast mieszkańcy Poznania też są bardzo mile widziani, zapraszamy serdecznie.
0: Luboń skrywa wiele tajemnic, jeszcze nieodkrytych, i żeby ułatwić Państwo odkrycie tych tajemnic, nie czekanie na wycieczkę z przewodnikiem, zostaliśmy partnerem projektu Poznaj Historię. Poznajemy historię za pomocą kodów QR, które odczytujemy z tabliczek. Tabliczki są zlokalizowane w 7 miejscach. Skupiliśmy się głównie na szlaku architektury przemysłowej. Jednym z pierwszych miejsc są budynki byłych zakładów chemicznych, także jeżeli interesują Państwa historie skrywane przez fabryki, zapraszamy na stronę Poznaj Historię do zakładki Lubonia, gdzie możecie znaleźć ten kod QR i już z poziomu swojego komputera wysłuchać słuchowiska. A jeżeli macie czas, to zapraszamy do Lubonia, tak aby szlakiem naszych tabliczek wysłuchać ciekawych historii o budynkach zakładów ziemniaczanych, o budynkach szkoły elementarnej, zakładów chemicznych. Także to są naprawdę ciekawe historie i można odkryć Luboń indywidualnie, szukając tabliczek z kodem QR.
14: Do czego oczywiście zachęcamy, tylko zapytam, to jest bezpłatne?
0: To jest bezpłatne, tak. Każdy, kto ma telefon, może pobrać mapkę ze strony Poznaj Historię, szukać tabliczek i bezpłatnie tych słuchowisk posłuchać.
26: My jako Ośrodek Kultury zachęcamy na spacery z przewodnikiem, na wycieczki zorganizowane. Wycieczki odbywają się raz w miesiącu, w wybraną sobotę miesiąca, w bardzo kameralnych grupach 15-osobowych. Spotykamy się na dworcu PKP w Luboniu o godzinie 11, gdzie podjeżdża po nas busik, zabiera nas na objazd wszystkich fabryk i z powrotem w to samo miejsce nas odwozi. Nie ma problemu z parkowaniem, bo przy dworcu PKP jest duży, wygodny parking. Możecie tam Państwo zostawić samochód, rower. Także zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji. Raz w miesiącu, w wybraną sobotę miesiąca. Harmonogram ukazuje się zawsze na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a zapisy też są prowadzone albo mailowo, albo telefonicznie, także zachęcam do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Kultury.
27: Ja ze swojej strony muszę oczywiście wszystkich serdecznie zaprosić i polecić ten szlak. Dlaczego? Ponieważ jest to taki wybór nieoczywisty. Wszyscy znamy dobrze Poznań, a natomiast mniej osób zna miasto Ościeżne. No i szlak architektury przemysłowej jest takim nieoczywistym wyborem, ale jednak bardzo, bardzo ciekawym, ponieważ nie każda gmina jest w stanie zaoferować tak ciekawe miejsca, które znają historię lokalną, gdzie ludzie, nasi mieszkańcy sami czasami podczas wycieczki dopowiadają swoje osobiste historie, dlatego każda wycieczka jest inna. Każda wycieczka ma odniesienie jakieś takie osobiste, a ja ze swojej strony zapewniam, że również mam wiele takich osobistych historii, ciekawych rodzinnych wydarzeń.
14: To proszę zdradzić i opowiedzieć chociaż jedną z nich.
27: Chociaż jedną z nich mogę zdradzić, że podczas zwiedzania chociażby naszej dawnej fabryki drożdżowni chętnie opowiadam o historii mojego pradziadka, który jeszcze 120 lat temu przybył tutaj na tę ziemię i pracował tutaj jeszcze w fabryce jako tokarz. No i tutaj zaczęła się historia naszego, że tak powiem, rodu, czyli historia rodziny Stręg, która przybyła tutaj, pradziad był protoplastą. No i kiedy opowiadam tę historię, zazwyczaj wielu uczestników wycieczki chętnie dopowiada swoje historie, dlatego te wycieczki są tak ciekawe, tak jak wspomniała Magda, takie kameralne, a jednak otwierające bardzo dużo różnych innych wątków.
14: Powiedziała Pani o tej fabryce, fabryka drożdżowni?
27: Tak, to była drożdżownia, ale jednocześnie pamiętajmy, że zwiedzamy trzy różne fabryki, znane kiedyś pewnie też poznaniakom, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, które przecież zatrudniało nie tylko ludzi z Lubonia, ale z Poznania.
14: Z pewnością to nie lada atrakcja dla tych, którzy chcą cofnąć się w czasie, prawda?
27: Cofnąć się w czasie i dotknąć tej historii i zobaczyć ją osobiście, bo jedynie udział w zorganizowanej wycieczce na szlaku umożliwia wejście do cały czas funkcjonującej hali, w której odbywa się nadal produkcja, a która to hala jest unikatowym zabytkiem, unikatowym elementem architektury przemysłowej. Przykłady tego budownictwa występują w podręcznikach studentów w Japonii i wielu innych krajach na świecie. Jedyna okazja, aby zobaczyć tę halę,
11: która na co dzień jest niedostępna, nie ma możliwości, aby ją zwiedzać indywidualnie, to właśnie udział w wycieczce zorganizowanej na tym szlaku.
14: Jeśli zaplanujemy sobie weekend, czas wolny w Luboniu, co jeszcze musimy zobaczyć?
27: No ja muszę serdecznie po wszystkim polecić Luboń, ponieważ jak wiemy, Luboń w 1954 roku powstał z połączenia trzech wsi, czyli mamy Lasek, taki typowy rolniczy, gdzie rodziny bamberskie tworzyły tam swoje gospodarstwa. Mamy tutaj Żabikowo, czyli poznaniacy pewnie znają jako obóz karno-śledczy, ale przecież mamy historię osadnictwa niemieckiego, a jednocześnie mamy ten właśnie Luboń Dolny, jak my mówimy na niego, czyli raz, że mamy historię Augusta Cieszkowskiego, czyli dom włodarza, ale właśnie te fabryki, ten Luboń, wszystkie te historie są niezwykle ciekawe, no i Luboń może pochwalić się właśnie tymi wątkami i tak naprawdę nie jeden weekend, ale musielibyśmy na kilka weekendów wybrać się do Lubonia, żeby wszystkie te miejsca odwiedzić, a sprzyjają temu powstałe gry miejskie, questy, no i właśnie zorganizowane wyprawy.
14: I powiedzmy, że to bardzo blisko Poznania.
27: Niezwykle blisko, także możemy tutaj dotrzeć i koleją, i środkami transportu publicznego, możemy przejechać rowerem, na co też serdecznie zapraszam, no bo szlak architektury przemysłowej, w każdym z tych punktów znajduje się tablica informacyjna. Oprócz wspomnianych QR-kodów mamy taką mini ściągawkę, gdzie jest kwidesencja informacji i każdy, nawet tak jak mówiliśmy, bez przewodnika jest w stanie zobaczyć obiekt, przeczytać go, coś ciekawego o nim, no i ruszyć dalej.
26: Warto dodać, że te wycieczki mogą też odbywać się w języku angielskim. Mieliśmy już ostatnio studentów z czeskiego uniwersytetu, którzy specjalnie do Polski przyjechali zobaczyć unikatową halę Pelcziga. Ona jest dlatego tak unikatowa, ponieważ ma 261 metrów długości i jest w formie takiego skrzywionego rogala, można powiedzieć, co nie jest typowe. I oprócz takich funkcji estetycznych, ona przecież nadal do dzisiaj spełnia bardzo praktyczne funkcje, bo tam się nadal odbywa produkcja.
14: W kształcie rogala, tak. No w końcu okolice Poznań.
26: W końcu Poznań, to nawet mamy tak, halę w kształcie rogala. Także tutaj też na szlaku poznacie Państwo, dlaczego ta hala została wybudowana właśnie w taki, a nie w inny sposób.
11: To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to te elementy, które łączą Luboń i Poznań. Można zobaczyć Siewce nie tylko w naszym parku Siewcy w Luboniu, ale rzeźbę możemy zobaczyć przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A dlaczego tak właśnie jest i jakie są ścisłe powiązania Uniwersytetu Przyrodniczego i Lubonia, to też warto się dowiedzieć. Powiem tylko, że to Luboń był pierwszy, a zatem przed Poznaniem, lokalizacją, w której powstała wyższa szkoła. Nie było jeszcze Wszechnicy Wielkopolskiej, nie było Wszechnicy Poznańskiej, nie było uniwersytetu, a w Luboniu w 1870 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny, utworzona przez Augusta hrabiego Cieszkowskiego, i to z Lubonia na bazie naszych gruntów sprzedanych przez spadkobiercę, który przepisał to wszystko na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego, i to w oparciu o naukowców, którzy pracowali w naszej Wyższej Szkole Rolniczej, tworzono szkołę w Poznaniu.
14: Z pewnością moglibyśmy długo, długo rozmawiać na temat Lubonia, ale drogie panie, na koniec naszej rozmowy takie pytanie. Dlaczego warto być w Luboniu? Na początek pani burmistrz.
11: Warto być w Luboniu, dlatego że można dostrzec powiązania pomiędzy sąsiednimi miastami, a warto znać swojego sąsiada.
25: Warto być w Luboniu, dlatego że możemy poznać ciekawe opowieści, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.
26: Warto być w Luboniu, dlatego że właśnie mamy takie perełki architektury.
27: Warto być w Luboniu, ponieważ ma wiele historii jeszcze nieodkrytych i jest takim nieoczywistym wyborem, ale bardzo, bardzo interesującej turystyki.
14: Ja przypomnę, że w naszym studio dziś gościły
11: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
25: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
26: Magda Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu,
11: Paulina Nowacka, przewodnik miejski.
14: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
9: Dziękujemy.
14: A teraz zgodnie z obietnicą mam coś dla miłośników kolejki parkowej Maltanka. O szczegółach opowie Agnieszka Smugulecka z poznańskiego MPK.
10: Na ten moment czekali chyba wszyscy miłośnicy kolejki parkowej Maltanka. Po 2 latach nieobecności na Maltankę powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku. Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki, został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance. Obecnie jest własnością MPK Poznań i ozdobą taboru wykorzystywanego na kolejce parkowej. W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie. Ponieważ parowóz z Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Prace już się zakończyły. Borsig został przetransportowany na Maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Kolejka parkowa Maltanka to obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Poznania. Przejażdżka nią cieszy nie tylko najmłodszych, ale również miłośników wąskotorówek. Maltanka to bowiem jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorówek.

0: Przejazd z okolic Śródki do stacji Zwierzyniec nie trwa długo, ale z pewnością cieszy, szczególnie tych najmłodszych.
1: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
2: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska, no i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie. Że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
0: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
2: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. Poznań jako miasto też tak naprawdę, trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośrednie w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj ten rejon ziemi czołturskiej to był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że coś sobie znalazł przypadkowo, fajnie to będzie leżało, kurczę, u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
3: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na Wartę, tak? W tym czasie poziom Warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wronieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie

0: podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wonieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej, dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
0: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
2: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 cm. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie tutaj, to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko, tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te w cudzysłowie cudzysłowie skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale na w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
3: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku. Powstanie też połączenie rowerowe ulicy Wawrzyniaka z trasą wzdłuż ulicy Bukowskiej. Po obu stronach ulicy przewidziano pasy zieleni i możliwość postoju pojazdów równolegle do jezdni. Z kolei od strony ulicy Bukowskiej powstanie jeszcze skwer z nową zielenią. Przewidziane są też elementy małej architektury, czyli ławki czy też stojaki rowerowe.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
4: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
1: Na czym to dokładnie polega?
4: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
5: Rad. Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antyukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antyukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wtem hrabia poczuł, że ktoś położył mu rękę na ramieniu, odwrócił się, był to Danglars. A, to pan baronie. Dlaczego nazywa mnie pan baronem? Odpowiedział Danglars. Nie przywiązuje przecież wagi do tytułu, nie tak jak pan wicehrabio. Zapewne, odpowiedział Albert, zważywszy, iż gdybym nie był wicehrabią, byłbym niczym, a jeśli by pan utracił tytuł, wciąż pozostaje pan milionerem. Co według mnie za monarchii lipcowej jest najpiękniejszym tytułem, odpowiedział Danglars. Niestety, rzekł Monte Cristo, tylko że milionerem nie można być do końca życia, tak jak baronem, parem Francji albo członkiem Akademii. Najlepszym przykładem są milionerzy Frank i Pullman we Frankfurcie, którzy właśnie zbankrutowali. Naprawdę? Rzekł blednąc Danglars. Tak, odebrałem właśnie dziś wieczorem tę wiadomość przez kuriera. Miałem tam u nich tak coś koło miliona, ale ponieważ mnie wcześniej ostrzeżono, zażądałem wypłaty miesiąc temu. O mój Boże, zawołał Danglars, to ciulokowałem u nich 200 000 franków. Cóż, rzekł Monte Cristo, skreślisz pan kolejne 200 000 franków. Ciii, szepnął Danglars, nie mówmy już o tym. Tu Danglars przysunął się do Monte Cristo, a zwłaszcza przy panu Andrei Cavalcantim. I bankier zwrócił się z uśmiechem w stronę młodego Cavalcantiego. Albert tymczasem pozostawił hrabiego, aby porozmawiać z matką. Danglars również odszedł, by przywitać się z młodym Cavalcantim. Tym sposobem Monte Cristo pozostał na chwilę sam. Upał coraz bardziej dawał się we znaki. Lokaje krążyli po salonach z tacami pełnymi owoców i lodów. Monte Cristo starł chustką pot z twarzy, ale cofnął się, gdy lokaj podsunął mu tacę i nie wziął nic, aby się orzeźwić. Pani de Morcerf nie odrywała wzroku od Monte Cristo. Widziała, jak zignorował poczęstunek na tacach, dostrzegła nawet sposób, w jaki się wycofał. — Albercie — rzekła — czy zauważyłeś pewną rzecz? — Cóż takiego, matko? — Że hrabia nigdy nie dał się zaprosić do nas na obiad. — No tak, ale był u mnie na śniadaniu. Tym śniadaniem zapoczątkował swoje wejście do Towarzystwa Paryskiego. — U ciebie, ale nie u nas — szepnęła Mercedes. — Od chwili, gdy tu wszedł, bacznie go obserwuję. — I co? Do tej chwili niczym się nie poczęstował. Hrabia bardzo mało je i pije. Mercedes uśmiechnęła się ze smutkiem. Podejdź do niego, rzekła. Jak tylko będą przenosili tacę, nalegaj, by się poczęstował. Po co, mamo? Zrób mi tę przyjemność, Albercie, rzekła Mercedes. Albert ucałował matkę w rękę i podszedł do hrabiego. Lokaj przyniósł kolejną tacę pełną owoców i lodów. Widziała, jak Albert nalegał, podając nawet hrabiemu puchar z lodami, ale hrabia stanowczo odmówił. Albert wrócił do matki. Hrabina była bardzo blada. A widzisz, nie mówiłam ci? Odmówił. Tak, ale dlaczegoś się tym martwisz? Wiesz, Albercie, kobiety mają swoje kaprysy. Ogromną przyjemność sprawiłoby mi, gdyby hrabia zjadł u nas cokolwiek, chociażby odrobinę granatu. Być może nie przyzwyczaił się jeszcze do francuskiej kuchni, albo ma swoje szczególne upodobania. Ależ skąd? We Włoszech widziałem, że jadł wszystko, może nie jest dysponowany. Poza tym, rzekła hrabina, mieszkał zawsze w gorących krajach, nie odczuwa upałów tak dotkliwie jak my. Nie sądzę, bo właśnie skarżył się, że jest duszno i pytał, dlaczego nie podniesiono żaluzji, skoro otwarto już okna. O, w takim razie, rzekła Mercedes, mam sposób, jak wybadać, czy ta wstrzemięźliwość jest zamierzona. I wyszła z salonu. Po chwili otwarto żaluzję i za oknami przybranymi w powojnik i jaśmin ukazał się ogród, rozświetlony lampionami i przygotowany do kolacji namiot. Tancerze i ci, którzy grali w karty lub gawędzili, wykrzyknęli z radości, wciągając z rozkoszą w płuca powietrze, które napłynęło do środka. W tejże chwili Mercedes powróciła do sali, bledsza jeszcze niż przedtem, ale jej oczy wyrażały stanowczość, którą w pewnych okolicznościach potrafiła okazać. Podeszła do grupki zgromadzonej wokół pana de Morcerfa. Mężu, nie zmuszaj tych panów, aby tu stali, może woleliby odetchnąć świeżym powietrzem w ogrodzie. A pani hrabino, odezwał się szarmancko stary generał, sami do ogrodu nie pójdziemy. Dobrze, rzekła Mercedes, dam więc panom sama przykład. Zwróciła się do Monte Cristo i rzekła, panie hrabio, Proszę podać mi ramię. Na te proste słowa hrabia niemal zachwiał się, po czym spojrzał na Mercedes. Chwila to była krótka, jak błyskawica, a jednak hrabinie wydało się, że trwa wiek. Tyle Monte Cristo potrafił zawrzeć myśli w tym jednym spojrzeniu. Podał ramię hrabinie, ona wsparła się na nim, albo raczej musnęła je tylko swoją małą rączką i oboje zeszli między krzewami rododendronów i kamelii po schodach werandy do ogrodu. Za nimi do ogrodu pospieszyło całe rozbawione i hałaśliwe towarzystwo, około 20 osób. W salonie było za gorąco, nieprawdaż, panie hrabio? Spytała. O tak. I miała pani hrabina doskonały pomysł, każąc otworzyć okna i żaluzje. Mówiąc te słowa, hrabia poczuł, że ręka Mercedes drży. Domyśla się pan, gdzie pana prowadzę? Rzekła hrabina, nie odpowiadając na pytanie Monte Cristo. Nie wiem, ale jak pani widzi, nie sprzeciwiam się. Do oranżerii, którą widać tam, na końcu alei. Weszli do budynku pełnego wspaniałych owoców, które dojrzewały już od początku lipca w temperaturze tak utrzymywanej, aby mogła zastąpić ciepło słoneczne, którego tak często u nas brak. Hrabina puściła ramię Monte Cristo i poszła zerwać kiść winogron. Proszę, panie hrabio, rzekła z tak smutnym uśmiechem, że można było niemal ujrzeć, jak w oczach jej lśnią łzy. Proszę skosztować. Wiem wprawdzie, że winogrona we Francji nie mogą równać się z sycylijskimi i syryjskimi, ale spodziewam się, że będzie pan pobłażliwy dla naszego słabego, północnego słońca. Hrabia skłonił się i cofnął. Nie przyjmie ich pan? Spytała drżącym głosem. Pokornie proszę panią o wybaczenie, odpowiedział Monte Cristo, ale nie jadam winogron. Mercedes wypuściła z dłoni kiść i westchnęła. Na sąsiednim krzaku rumieniła się prześliczna brzoskwinia, dojrzała, jak i winogrona w sztucznym cieple oranżerii. Mercedes wyciągnęła rękę i zerwała aksamitny owoc, a więc proszę skosztować tego. Lecz hrabia uczynił ten sam gest odmowy. O, i tego nie? Rzekła z boleścią, tłumiąc szloch. Doprawdy nie mam szczęścia. Po tej scenie nastało długie milczenie. Brzoskwinia, podobnie jak kiść winogron, upadła na piasek. Panie hrabio, odezwała się w końcu Mercedes, spoglądając na Monte Cristo błagalnie. Istnieje u Arabów wzruszający zwyczaj. Ci, którzy podzielą się chlebem i solą pod jednym dachem, pozostaną na wieki przyjaciółmi. Znam ten zwyczaj, odpowiedział hrabia, ale jesteśmy we Francji, nie w Arabii. We Francji nie ma czegoś takiego jak wieczna przyjaźń, nikt też nie dzieli się chlebem i solą. Tak czy inaczej, rzekła hrabina, zaglądając z drżeniem w oczy hrabiemu i chwytając dłońmi konwulsyjnie rękę hrabiego. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Krew spłynęła hrabiemu do serca, zbladł śmiertelnie, a potem, gdy znów uderzyła mu do głowy, policzki ubarwił mu ciemny rumieniec. Oczy zamgliły się, jakby poraziło go nagle jakieś ostre światło. Oczywiście, że jesteśmy przyjaciółmi, pani hrabino, odparł. Dlaczego mielibyśmy nimi nie być? Jednak ton tej odpowiedzi daleko odbiegał od tego, jakiego życzyłaby sobie pani de Morcerf. Odwróciła się więc i westchnęła, a raczej jęknęła cicho. Dziękuję, rzekła i poszła dalej.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: String.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Tym sposobem obeszli w milczeniu cały ogród. Panie hrabio, odezwała się nagle hrabina po 10 minutach ciszy. Czy to prawda, że wiele pan widział, podróżował i wiele wycierpiał? Tak, wiele wycierpiałem. Ale teraz jest pan szczęśliwy? No tak, odpowiedział hrabia. Nikt chyba nie słyszy, bym się skarżył. I to obecne szczęście nie ułagodziło panu myśli? Moje obecne szczęście równa się dawnemu nieszczęściu. Czy nie jesteś pan żonaty? Ja? Żonaty? Zadrżał hrabia. Któż mógł to pani powiedzieć? Nikt, ale widać pana w operze z jakąś młodą i piękną osobą. To moja niewolnica, którą kupiłem w Konstantynopolu. Księżniczka, którą adoptowałem i nie kocham poza tym nikogo. I tak sam pan żyje? Tak. A siostry, bracia, ojciec, nie ma pan nikogo? Nie. Jakże można tak żyć, nie mając niczego, co łączyłoby pana z życiem? To nie moja wina. Na Malcie kochałem pewną dziewczynę. Miałem się z nią ożenić, ale nastała wojna i oderwała mnie od niej jak fala. Myślałem, że kocha mnie tak bardzo, by poczekać, by zostać mi wierną aż do grobu. Jednak gdy wróciłem, okazało się, że wyszła za kogoś innego. To zwykła historia każdego, kto miał 20 lat. Serce moje było może wrażliwsze niż u innych, dlatego cierpiałem znacznie więcej i to wszystko. Hrabina zatrzymała się na chwilę, jakby zabrakło jej powietrza. Tak, rzekła, i ta miłość ciągle jest w pańskim sercu. Kocha się przecież naprawdę tylko raz. Spotkał pan kiedyś jeszcze tę kobietę? Już nigdy nie wróciłem tam, gdzie mieszka. Na Maltę? Tak, na Maltę. I ona tam jeszcze mieszka? Zapewne. Przebaczył jej już pan? Jej tak. Ale tylko jej, czyli wciąż nienawidzi pan tych, którzy ją panu odebrali? Dlaczego miałbym ich nienawidzić? Hrabina stanęła naprzeciw Monte Cristo. W ręku trzymała jeszcze kilka winogron. Niech pan spróbuje, poprosiła. Nigdy nie jadam winogron, pani hrabino, odpowiedział Monte Cristo takim tonem, jakby o tym nie rozmawiali. Hrabina w geście rozpaczy rzuciła winogrona w najbliższą kępę krzewów. Nieugięty, szepnęła. Monte Cristo stał nieporuszony, jakby go ten wyrzut nie dotykał. Wtem nadbiegł Albert. Kochana matko, rzekł, co za nieszczęście. Co takiego, co się stało? Zapytała hrabina, jakby wyrwana ze snu. Nieszczęście? O tak, na pewno spotka nas wiele nieszczęść. Pan de Villefort przyjechał po żonę i córkę. Dlaczego? Pani markiza de Saint-Méran przyjechała do Paryża z wiadomością, że pan de Saint-Méran umarł na pierwszej stacji, jak tylko wyjechali z Marsylii. Pani de Villefort była tak wesoła, że nie chciała ani tego przyjąć do wiadomości, ani w to uwierzyć. Ale panna Valentine domyśliła się wszystkiego po pierwszych słowach ojca, zemdlała jak rażona gromem. Kimże jest pan de Saint-Méran dla panny de Villefort? Zapytał hrabia. Dziadkiem po kądzieli. Jechał właśnie, by przyspieszyć małżeństwo Franca ze swoją wnuczką. Ach tak, a Franc się spóźnił. Dlaczegoż pan de Saint-Méran nie był także dziadkiem panny Danglars? Albercie, Albercie, co ty mówisz? Skarciła go łagodnie matka. Panie hrabio, on tak bardzo pana szanuje, proszę mu powiedzieć, że niestosownie się wyraził. I postąpiła kilka kroków naprzód. Monte Cristo spojrzał na nią wzrokiem tak dziwnym, tak przepojonym rozmarzeniem i pełnym podziwu, że Mercedes zawróciła. Wzięła go za rękę i ściskając jednocześnie dłoń syna, połączyła je, mówiąc: jesteśmy przyjaciółmi, czyż nie? No, nigdy nie ośmieliłbym się nazywać pani przyjacielem, odparł hrabia, ale w każdym razie jestem pani oddanym sługą. Hrabina odeszła. Serce ściskało się jej tak mocno, że po chwili hrabia zobaczył, jak wyjmuje chusteczkę, by otrzeć oczy. Czy zaszło jakieś nieporozumienie między matką a panem? Spytał zdziwiony Albert. O, przeciwnie, przecież dopiero co powiedziała, że jesteśmy przyjaciółmi. I udali się do salonu, który właśnie opuściła Valentini państwo de Villefortowie. Tymczasem dom państwa Villefortów nawiedziła żałoba. Obie panie, mimo długich i cierpliwych nalegań pani de Villefort, pojechały na bal same, bez prokuratora. Prokurator zamknął się jak zwykle w swoim gabinecie ze stosami papierów, których sam widok mógłby niejednego przestraszyć. A przecież te stosy zaledwie wystarczałyby zaspokoić jego niepohamowaną żądzę pracy. Ale tym razem stosy akt stanowiły tylko pretekst. Pan Wilford zamknął się nie aby pracować, lecz aby móc rozmyślać. Zamknął drzwi, wydawszy rozkaz, by mu przeszkadzano tylko w sprawach wielkiej wagi, zasiadł w fotelu i zaczął jeszcze raz przywoływać w swojej pamięci wszystkie zdarzenia z ostatniego tygodnia, ożywiając smutek i gorycz wspomnień. Zamiast więc zabrać się do stosu akt, otworzył szufladę biurka, nacisnął sprężynę skrytki i wyjął z niej plik swoich osobistych notatek. Były to bardzo ważne dokumenty, sklasyfikowane i oznaczone nalepkami, na których Wilford wypisał szyfrem nazwiska ludzi, których uważał za swoich wrogów, czy to w sprawach politycznych i zawodowych, czy to w interesach, czy to w jego tajemniczych romansach. Ich liczba była tak imponująca, że sam zadrżał o siebie, a przecież ci wrogowie, choć potężni i groźni, budzili w nim uśmiech. Taki uśmiech jak u podróżnego, co spogląda z najwyższego szczytu na spiczaste turnie, niedostępne ścieżki i głębokie przepaście. Wszystko to miał już za sobą. Osiągnął cel podróży, wspinając się długo i mozolnie. Kiedy przywołał wszystkie te nazwiska, kiedy przeczytał raz jeszcze i starannie przestudiował dokumenty, potrząsnął głową. To niemożliwe, rzekł sam do siebie. Żaden z moich nieprzyjaciół nie byłby tak cierpliwy i wyrozumiały, aby czekać aż do dziś i zniszczyć mnie tym sekretem. Czasem, jak mówi Hamlet, najgłębiej ukryta sprawa wychodzi spod ziemi i zabłyśnie w powietrzu, ale zabłyśnie tak, jak błędny ognik, na chwilę, tylko po to, aby nas omamić. Być może Korsykańczyk opowiedział całą historię jakiemuś księdzu, który z kolei opowiedział ją hrabiemu de Monte Cristo, ten zaś z ciekawości... Ale skąd ta ciekawość? Podjął po chwili namysłu. Jaki ma w tym interes pan de Monte Cristo, pan Zakone, syn armatora z Malty, posiadacz kopalni srebra w Tesalii, który po raz pierwszy przybywa do Francji? Jaki ma w tym interes, aby wyświetlić ten straszny, tajemniczy wypadek, nieprzydatny nikomu? Z tych luźnych informacji udzielonych mi przez księdza Busoniego, przyjaciela, i lorda Wilmora, wroga hrabiego, wynika rzecz jasna, niepodważalna i oczywista. Nigdy nie zetknąłem się w żadnych okolicznościach z tym panem. Lecz Wilford nie wierzył własnym słowom. Odkrycie tej tajemnicy nie było dla niego najstraszniejsze, bo mógł wszystkiemu zaprzeczyć, a przynajmniej się wytłumaczyć. Mało trwożyło go to Mane Tekel Fares, co nagle zarysowało się na murze krwawymi literami. Trwogę budziło w nim to, że wiedział, do kogo należała ręka, która je nakreśliła. Gdy tak próbował się uspokoić i stworzyć sobie w myśli wizję życia spokojnego, ograniczonego do radości domowych, zamiast zwyczajowych ambitnych marzeń politycznych, aby nie budzić z dawna uśpionego nieprzyjaciela, na dziedzińcu rozległ się turkot powozu. Po chwili usłyszał, jak ktoś z trudem, widać w podeszłym wieku, wchodził po schodach, a w tle doszły go głośne łkania i lament służby, która czyni tak zawsze, gdy chce okazać współczucie państwu. Otwarł zasuwę u drzwi i natychmiast, niezapowiedziana, weszła do środka starsza pani z szalem na ramionach i kapeluszem w ręku. Siwe włosy, zaczesane do tyłu, odsłaniały pożółkłe czoło. W kącikach oczu, tak spuchniętych od łez, że prawie niewidocznych, rysowały się głębokie zmarszczki. — Ach, drogi zięciu, co za nieszczęście! — zawołała. — Ja tego nie przeżyję! O, nie przeżyję! Osunęła się na najbliższe krzesło obok drzwi i rozpłakała się głośno.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: 103 i 4 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
4: Słudzy stojący na progu nie ośmielali się postąpić kroku. Popatrywali na sługę pana Noirtiera, który słysząc taką wrzawę, przybiegł tu także i stanął pośród innych. Wilfort zerwał się i podbiegł do teściowej. Wielki Boże! Zapytał. Co się stało? Czemu mama tak desperuje? Czemu nie ma z mamą pana de Saumerana? Mój mąż nie żyje, rzekła bez żadnych wstępów, martwo i drętwo. Wilfort cofnął się i uderzył w dłonie. Umarł, wyjąkał, umarł. Tak po prostu umarł, nagle? Tydzień temu wsiedliśmy po obiedzie do powozu. Pan de Saumerean już od kilku dni źle się czuł, ale myśl, że wkrótce ujrzy naszą drogą Valentin, dodawała mu sił. Dlatego też pomimo bólu chciał koniecznie jechać do Paryża. 6 mil za Marsylią zażył swoje pastylki, a potem zasnął tak głęboko, że było to aż nienaturalne. Wahałam się, czy go budzić, choć widziałam, że twarz mu poczerwieniała, a krew nadmiernie pulsuje w skroniach. Zapadła noc i nic już nie mogłam dostrzec. Pozwoliłam mu spać, ale nagle rozległ się głuchy jęk i głowa gwałtownie opadła mu w tył. Zawołałam natychmiast lokaja, kazałam zatrzymać konie, zaczęłam cucić męża, ale było za późno, nie żył. I tak z trupem u boku przyjechałam aż do AI. Wilfort osłupiały stanął i szeroko otworzył usta. A wezwała pani doktora? Natychmiast, ale jak powiedziałam, było za późno. Zapewne, ale jednak może rozpoznał chorobę, na jaką Markis umarł. Powiedział mi, że była to apopleksja. I co mama potem zrobiła? Pan de Saumerean mówił mi zawsze, że gdyby umarł poza Paryżem, chciałby być pochowany w grobie rodzinnym. Kazałam więc włożyć go do ołowianej trumny, a sama wyprzedziłam karawan. O mój Boże, biedna mama, taki cios, a potem jeszcze tyle trudów i to w tym wieku. Bóg dał mi sił, bym wytrwała aż do końca. Zresztą Markis z pewnością zrobiłby dla mnie to samo. Od momentu, gdy zostawiłam jego zwłoki, odchodzę od zmysłów. Nie mogę już płakać. Mówią wprawdzie, że w moim wieku coraz mniej się płacze, ale sądzę, że miarą cierpienia jest ilość wylanych łez. Gdzie jest moja Valentin? Bo jechaliśmy przecież do niej. Chciałabym ją natychmiast zobaczyć. Wilfort pomyślał, że powiedzieć w tej chwili, iż Valentin jest na balu, byłoby czymś okrutnym. Rzekł więc tylko, że Valentin wyszła z macochą i że natychmiast po nie pośle. Tylko natychmiast błagam, rzekła stara dama. Wilfort wziął pod rękę panią de Saumerean i odprowadził do jej pokojów. Niech mama teraz odpocznie, rzekł. Słysząc te słowa, markiza podniosła głowę i spojrzała na Wilforta, który przypominał jej opłakiwaną córkę, która przetrwała dla niej Valentin. Tak wzruszyło ją słowo mama, że zalała się łzami i padła na kolana przy krześle, wciskając głowę w poduszki. Wilfort oddał markizę pod opiekę służby. Tymczasem stary Barois wrócił poruszony do swojego pana. Nic bowiem tak nie przeraża starców jak to, gdy śmierć przestaje się na chwilę zajmować nimi wszystkimi, aby zakrzątnąć się wokół jednego z nich. Gdy pani de Saumerean, klęcząc, modliła się żarliwie, Wilfort pojechał do pani Morker po żonę i córkę. Był tak blady, gdy stanął w drzwiach salonu, że Valentin przybiegła do niego wołając: ojcze, czyżby stało się coś złego? Babcia przyjechała, rzekł pan de Wilfort. A dziadek? Spytała drżąc dziewczyna. Pan Wilfort nie odpowiedział nic, podał tylko córce rękę. Uczynił to w samą porę. Valentine poczuła, że kręci się jej w głowie i zachwiała się. Pani de Villefort przybiegła na ratunek i pomogła mężowi zaprowadzić ją do powozu, mówiąc: to zdumiewające. Kto mógłby się spodziewać? To rzeczywiście niezwykłe. I cała zrozpaczona rodzina opuściła dyskretnie salę, zostawiając jednak po sobie ślad smutku, który niby czarna krepa rosnął się nad gośćmi. Przy schodach Valentine spotkała Barła. Pan Noirtier chce się z panią dziś widzieć, szepnął. Powiedz, że przyjdę natychmiast, jak tylko wyjdę od babci, rzekła Valentine. Wrażliwa dziewczyna rozumiała dobrze, że teraz potrzebna jest przede wszystkim pani de Saint-Méran. Zastała ją w łóżku. Nieme uściski, serca nabrzmiałe cierpieniem, przerywane westchnienia, gorące łzy. Tak wyglądały pierwsze chwile spotkania. Pani de Villefort, która trzymając pod rękę męża, okazywała przynajmniej pozornie głęboki szacunek biednej wdowie. Po chwili nachyliła się do męża i szepnęła: jeśli pozwolisz, lepiej odejdę. Mój widok chyba tylko jeszcze bardziej przygnębia twoją teściową. Pani de Saint-Méran usłyszała te słowa. O dobrze, dobrze, niech odejdzie, rzekła do ucha Valentine, ale ty zostań, zostań. Pani de Villefort wyszła i Valentine została sama przy łożu babki, bo prokurator opuścił pokój wraz z żoną. Tymczasem Barła udał się spiesznie do pana Noirtiera. Starzec usłyszał wcześniej, że coś się dzieje i wysłał służącego na przeszpiegi. Gdy Barła wrócił, Noirtier skierował nań pytające, jakże żywe i bystre spojrzenie. Niestety, proszę pana, rzekł Barła, wielkie nieszczęście. Przyjechała pani de Saint-Méran, a jej mąż umarł. Panowie de Saint-Méran i Noirtier nigdy nie byli bliskimi przyjaciółmi, jednak łatwo zrozumieć, co czuje człowiek starszy na wieść o śmierci rówieśnika. Noirtier opuścił głowę, jakby zasmucony lub zamyślony, po czym przymknął jedno oko. Chodzi o pannę Valentine, rzekł Barła. Noirtier dał znak potwierdzenia. Jak pan wie, jest na balu. Przyszła zresztą pożegnać się z panem. Była bardzo wytwornie ubrana. Noirtier przymknął znowu lewe oko. Więc chce się pan z nią widzieć? Tak. Zaraz ktoś po nią pojedzie do pani de Morcerf. Będę na nią czekał i powiem, aby tu przyszła. Czy tego sobie pan życzy? Tak. Barła czekał na powrót Valentine i jak wróciła, powiedział jej o życzeniu dziadka. To też Valentine, pożegnawszy się z panią de Saint-Méran, która poddając się zmęczeniu zapadła w głęboki sen, udała się do pana Noirtiera. Do łóżka pani de Saint-Méran przysunięto mały stoliczek z karafką oranżady, którą zwykła pijać, i małą szklaneczką. Po czym, jak już wspominaliśmy, dziewczyna poszła do pana Noirtiera. Ucałowała staruszka, który tak czule na nią spoglądał, że łzy zalśniły jej znów w oczach. Starzec patrzył na nią znacząco. Tak, tak, rzekła Valentine, chcesz powiedzieć, że wciąż mam jeszcze dobrego dziadka. Starzec przytaknął. No gdyby nie to, mój Boże, co by się ze mną stało? Wybiła pierwsza w nocy. Barła, mając ochotę iść spać, odezwał się, że po tak bolesnym dniu wszyscy potrzebują odpoczynku. Starzec nie chciał się przyznać, że najlepszym wypoczynkiem dla niego jest widok ukochanej wnuczki. Pożegnał więc Valentine, bo rzeczywiście cierpienie ją znużyło.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

Radio Pogoda. Gra dla każdego.

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdąży

Dobrze gir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: La place rouge était vide.